sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Texas.

Happy birthday. Some make a wish.

Mamy dzisiaj czwartek, 24 dzień września i 267 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Gerard i Gerard, ale także Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Tomir, Amata, Pafnucy, Kolumba i Pacyfik. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Morza, ale także Dzień Stylistów Rzęs. No nie wiem, może fale też jakoś to stylizują. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mogę wam powiedzieć tak. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj o 19:00 w klubie Gwarek Dom Zły koncertować będzie. Natomiast jeżeli wolibyście zaplanować coś sobie na nadchodzący weekend, to podpowiem, że po pierwsze, krakowska inauguracja studencka w kwadracie będzie o 21:00, to jutro. Natomiast jeżeli wolicie muzyczne otwarcie, to w piątek o 21:00 ATB koncertować będzie w klubie Studio. Oczywiście serdecznie was zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla was propozycję no troszeczkę zaskakującą może, bo chcę wam zaproponować komiks w wydaniu filmowym, czyli Spider-Man całkiem nowy dzień. Film, no cóż, w którym nasz bohater jest już dorosły, żyje samotnie, natomiast od czasu do czasu no, trafiają mu się wspominki tych, których kochał, ale trafia również na to, że przestępczość jest godna potępienia i zniszczenia, co też czyni. A tak przy okazji, film możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o 16:35, jeżeli to wam pasuje. A jak mniej, to podpowiem, że również w piątek o godzinie 16:20 dla odmiany, także pora dosyć zbliżona. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, przede wszystkim chciałbym was uczulić i zaprosić oczywiście na jutro na Politechnikę Krakowską, bo nie tylko co prawda na Politechnice, ale na Politechnice najciekawiej będzie Noc Naukowców, w której aż 7 wydziałów politechnicznych przygotowało różne atrakcje. Ja tylko chciałbym uczulić na to, że na niektóre atrakcje, na przykład pokaz jazdy symulatorem tramwaju NGT6,

Wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko już jest czytelne, jasne, głośne, no bo to już po naszej stronie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka newsów, czyli po pierwsze, jeżeli jest wśród Was ktoś, kto chciałby spróbować swoich sił w realizacji, prowadzeniu programów radiowych, zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez adres mailowy nowinki@pk.edu.pl. Ewentualnie oczywiście zapraszam do lokalu radia, czyli Skarżyńskiego 7DS3 Parter w trakcie trwania audycji wieczornych głównie. A co za tym idzie, moi drodzy, zapraszam do współpracy. Natomiast jeżeli chodzi o słuchanie, to powiem, że jutro, poranek tuż po godzinie 9, również jutro, ale wieczorem będzie o 21:00 herbatka na naszej antenie. No nie kolidować będzie na pewno z nocą naukowców. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które Was serdecznie już w tej chwili zapraszam.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21:00. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No i od czego by tu zacząć? To pewnie od Dzień Dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie na antenie Radia Nowinki, a dzisiejszy program przygotowuje i zrealizuje dla was Tomasz Kapuśniak. Witam się z wami serdecznie, a skoro tak, no to moi drodzy, co dzisiaj w programie? No na pewno będzie troszeczkę szczegółów odnośnie Małopolskiej Nocy Naukowców, która akurat no, jest koordynowana w jakimś stopniu przez Centrum Nauki Cogiteon, no tak po sąsiedztwie akademików, ale koncentrować się oczywiście będziemy na wydarzeniach proponowanych, organizowanych przez Politechnikę Krakowską oczywiście. Będzie również o wydarzeniach kulturalnych, no poza nocą naukowców oczywiście, chociaż to naukowe wydarzenie chyba bardziej można by traktować. Będzie również o premierach filmów na nadchodzący weekend, to jedna sprawa. O prognozach pogody nie będzie, to wstrzymujemy się. Będzie natomiast na pewno również o propozycjach serwisów streamingowych, no i będzie, jakżeżby inaczej, również propozycje filmów, które są do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jednym słowem, moi drodzy, w zasadzie program standardowo, jak zwykle, nie będzie tutaj chyba jakichś drastycznych odchyleń, no i oczywiście powinienem chyba jeszcze dorzucić jedną istotną sprawę, a mianowicie to, że ni mniej, ni więcej, moi drodzy, ale będzie również coś niecoś grało. W związku z tym, żeby nie być gołosłownym, to ja mam propozycję, żebyśmy sobie zagrali. A na początek Sabaton będzie nas zabawiał, grał i śpiewał. Oj, będzie!

Tak, moi drodzy, musiałem przełknąć i herbatę, i parę innych łyków śliny. No bo będę miał sporo do powiedzenia, no bo w końcu program tegorocznej Nocy Naukowców jest naprawdę, naprawdę rozbudowany, a to mówię tylko o wydarzeniach, które dotyczą Politechniki Krakowskiej, bo naprawdę sporo tego jest, bardzo, ale to bardzo dużo. Dość powiedzieć, że chyba najwcześniej, tak jak przeglądałem, to o godzinie 17:00 start, czyli zbuduj swoje wakacyjne marzenia. To akurat propozycje do realizacji graficznej, oczywiście na Wydziale Architektury na Warszawskiej 24 zresztą, a to sala numer 6 Wydziału Architektury. Teraz od razu pokaz jazdy symulatora tramwaju NGT6, to na Wydziale Mechanicznym. Wejście od 18 po 15 minut, a w zasadzie co pół godziny wejście. I tam, no nie, w porywach nawet co 15 minut, moi drodzy. W każdym razie to Wydział Mechaniczny, sala J29. Lizard, pojazd do osób poruszających się na wózkach. Prezentacje będą między budynkami J i K Wydziału Mechanicznego. Autonomiczne roboty mobilne, to jest w tym momencie sala E07C2. Jednym słowem, kilka sal, także będzie to porozrzucane. Hamownia silnikowa, czyli jak można wyznaczyć charakterystyki techniczne eksploatacyjne silnika spalinowego, także związane z ekologią. To od godziny 18:00 laboratorium silnikowe, budynek G na Mechanicznym. Wyścigowa pasja studentów, czyli elektryczne bolidy MP2 i MP3, to oczywiście Wydział Mechaniczny. Ściślej hala J33. Akademia Młodego Termodynamika, to sala, a w zasadzie hala A638. Będzie, znaczy się, troszeczkę takich latających pokazów, jak rozumiem. Sekrety wodoodporności, to akurat sala K128 na Mechanicznym. Niebo nad Krakowem, Księżyc, Saturn i zaćmienia. Obserwacje na parkingu Wydziału Mechanicznego. No a to przy okazji jeszcze poza parkingiem będzie aula C04, natomiast no mam nadzieję, że pogoda w tym zakresie dopisze, no bo w innym przypadku będą obserwacje, że tak powiem, wirtualne. Hybrydowy bolid wodorowo-elektryczny, to również Wydział Mechaniczny między budynkami J i K. Jak na razie wszystkie wydarzenia od godziny 18 do 21.45, 22, także trzymajmy się tej wersji. Elektronika w ruchu, z kolei lokalizacja hala, sala K125, też na Mechanicznym. No i dlaczego chirurdzy muszą umieć szyć? To akurat będzie wymagało rejestracji, tak samo jak i między innymi symulator tramwaju, lokalizacja sala K127, wirtualne zagrożenie, czyli realne bezpieczeństwo, treningi na VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, hala A638. Stacja kontroli pojazdów, czyli samochód pod lupą, to hala J31, również na Mechanicznym. Co baloniki mają wspólnego z rękawicami chirurgicznymi? Mechaniczny, sala K128. Jak silne zęby ma wiewiórka? Czyli tajemnica rozłupywania orzechów. Kiedyś śpiewano, że jagienka ewentualnie potrafi usiąść i że orzechy rozłupać, ale to już jest jakby inna bajka. To hala, sala K126, makieta stacji kolejowej, Jodkowo, to akurat aula J29 na Mechanicznym. Kolejny VL, czyli eksploracja świata bez granic, to sala J207. Robot humanoidalny, również na Mechanicznym, E07C2, jednym słowem, do obejrzenia. Dodatkowo jeszcze widzieć niewidzialne, to może Was zaintrygować. Sala C01, skanowanie światłem, sala C01, to oczywiście wspólne pokazy i fabryczne pomiary, również sala C01. Dodatkowo miesz laserem, C01, jakżeby inaczej.
Fliperowy zawrót głowy w labiryncie emocji, tym razem Sara B08, również mechaniczny, od pomysłu do wydruku, czyli 3D w akcji, moi drodzy. Sala A307, roboty podwodne, lokalizacja E07C łamane przez 1, to akurat dalej mechaniczny. Wirtualna rzeczywistość w przygotowaniu produkcji. B03, co to się zaprojektować w przyszłości, laboratorium mikrokontrolerów, koło naukowe mikrokontroler, to dla odmiany będzie na Warszawskiej 24 w budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w sali 208. Co jeszcze? Już przechodzimy dalej. Będzie również laboratorium projektowe systemów informatycznych, również na wieku, druk 3D w inżynierii produkcji, to akurat znowu mechaniczny, ciepło pod kontrolą, czyli jak współpracują nowoczesne systemy grzewcze. Hala laboratoryjna budynku E-Laboratorium E93, no to może być naprawdę intrygujące, no bo systemy grzewcze na topie, moi drodzy, za oknem trochę chłodno się zrobiło. Laboratorium odnawialnych źródeł energetyki na Warszawskiej 24, to jest sala 05, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Pokazy robotów na Warszawskiej 24, moi drodzy, w Galerii Gil, także to akurat chyba będzie najłatwiej trafić, tylko uwaga, pokazy robotów dla 8 osób, pokazy co 30 minut, rejestracji co prawda tutaj nie widzę, ale no kto wie, będzie kolejka. Wszystko płynie, czyli czym jest lepkość, to akurat Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, sala 129, Laboratorium Automatyki Budynkowej, to akurat Wydział Architektury, sala 202, Laboratorium Druku 3D, kolejne, tym razem na Wydziale Architektury, sala 203, Roboty Przemysłowe, to z kolei na mechanicznym, lokalizacja sala E09, Studio Piękna w Domu, akurat propozycja z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej, sala 638, no i uwaga, komora termowizyjna grawerowania, to akurat na mechanicznym, sala 10, Laboratorium Technik Wysokich Napięć, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, sala 010, to będzie oznaczało oczywiście troszeczkę piorunów i takich biegających linii. Druk 3D w akcji, to z kolei na Warszawskiej, Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej, Malujemy Inne Światy, to z kolei Galeria Gilbas będzie zapraszała i to od godziny 17, podkreślam, bo jest to nieco wcześniejsza pora. Fraktale, czyli graficzna prezentacja chaosu, to Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej, Nanoświat, Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej, jak powstaje energia elektryczna od ciepła, wiatru i słońca do prądu, to akurat Wydział Mechaniczny, przestrzeń studentów między budynkami C i D, czyli w przewiązce którejś będzie to się odgrywało. Od słońca do wodoru, jak magazynować energię z OZE, również przewiązka między C i D na mechanicznym. Magia piany, od kropli do gigantów, to akurat na Warszawskiej 24 chemicy będą znowu wam pokazywali, jak i również chemia czy magia, to akurat będzie, no myślę, i pytanie i odpowiedź w jednym, również na u chemików. W pajęczej sieci również chemia, laboratorium światła na Wydziale Inżynierii Technologii Chemicznej. No i co skrywają koła naukowe? To z kolei na Warszawskiej będzie czytelnia Galerii Gil udostępniona w całej rozciągłości. Dodatkowo pokazy VR, to na Warszawskiej w Galerii Gil, sala S3. No i skąd bierze się zimło, ocieple i chłodzeniu na co dzień i nie tylko, to w Wydziale Budynku Mechanicznego w auli A1 na mechanicznym. Wow, moi drodzy, ja już się nagadałem tyle, że ho-ho, w związku z tym chyba najwyższa pora, aby wam zapodać odrobinę muzyki, a za chwileczkę wracamy już do wydarzeń, no nazwijmy to stricte kulturalnych.

ten kornet czasami mnie prześladuje, moi drodzy, ale w sensie pozytywnym oczywiście, no bo jakże tu inaczej to ewentualnie można by skomentować. W sumie to przechodzimy do wydarzeń jak najbardziej koncertowo-kulturalnych, jednym słowem rozrywkowych. A skoro tak, no to Klub Kwadrat, moi drodzy, wakacje już za nami, w związku z tym już w piątek w Klubie Kwadrat krakowska inauguracja studencka, to od godziny 21 będzie impreza, co się zowie na pewno. Dzień później, czyli na sobotę, Sunsfit, koncert piękny. Natomiast na 30, czyli przyszła śruba, Marduk i goście występować będą, a Dead Over Europe, jednym słowem, będzie ostro, głośno i naprawdę mocno. Jeżeli chodzi o Klub Studio, to dla odmiany w piątek ATB koncertować będzie, natomiast 26, dzień później w sobotę o godzinie 20 Peter Hamill będzie występował. Nie mylić z Markiem Hamillem, to jakby troszeczkę z mojej strony taka uwaga. Natomiast na przyszły czwartek dyskoteka będzie zaplanowana, także będzie się działo, moi drodzy, oj, będzie się działo. Nawet bardziej niż się będzie działo, ale to już jest jakby troszeczkę inna para kaloszy. Tak na marginesie, zanim przeskoczymy, że tak powiem, poza tematy studenckie, to podpowiem, że już za niespełna 3 tygodnie 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, także już przygotujcie się, moi drodzy. A jeżeli chodzi o takie tematy no, studenckie, w pewnym sensie politechniczne, bo było dużo o Nocy Naukowców, natomiast ja chciałbym podpowiedzieć, że w poniedziałek kolejny wykład otwarty Politechniki Krakowskiej i Ekonomedu. Profesor Piotr Bielaczyc będzie opowiadał, a w zasadzie odpowiadał na pytania, kiedy chińskie samochody opanują rynki w Europie, USA i Azji. Wykład o 17, także myślę, że warto się tam wybrać, tym bardziej, że moderować całe wydarzenie będzie pan rektor. To tak dla wyjaśnienia, a wszystko to będzie w kotłowni, niemalże tradycyjnie. Jeżeli chodzi o inne wydarzenia związane z Politechniką, podpowiem jeszcze, że Dni Twierdzy Kraków odbywają się akurat od 19 września do 4 października, ogólnie rzecz ujmując, natomiast na Politechnice, w Muzeum Politechniki Krakowskiej będzie to 29 września, czyli we wtorek od godziny 16.30 będzie tam historyczny spacer z przewodnikiem po dawnych koszarach 13 Pułku Piechoty na Kleparzu, no i będzie również zwiedzanie z przewodnikiem siedziby Muzeum Politechniki Krakowskiej, czyli budynku dawnego aresztu koszar arcyksięcia Rudolfa. No a przy okazji pamiętajcie o tym, że jest wystawa czasowa, nowa, czyli 50 lat tradycji kościuszkowskiej na Politechnice Krakowskiej, bo w tym roku obchodzimy 50-lecie nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej, czyli naszej uczelni. Jeżeli chodzi o kwestie już bardziej koncertowe, rozrywkowe, że tak to powiem, jutro w Klubie Gwarek Dom Zły koncertować będzie, warto o tym chyba pamiętać. Natomiast w Zaścianku pojutrze, w piątek o godzinie 19:00 Tenside, Aurora Highway i Sugar Spine, jednym słowem koncerty mocniejsze, ciemniejsze, ale warto o tym pamiętać. No i w Krzysztoforach również w piątek o 19:00 Krakowski Salon Muzyczny. No wydarzenie, no powiedzmy, powiedzmy bardziej klasyczne, ale myślę, że też dla wielu się może to wydać przydatne. W Gwarku z kolei w piątek Pure Burden i Konstelacja, tu jest November Might, czyli będzie też koncert, no powiedzmy taki bardziej odjechany. A w Nowochódzkim Centrum Kultury Czereśnie Wśród Zwierząt, czyli muzyka rozrywkowa ze zwierzęcych bohaterów. No dobra,
jakoś tak chyba to można sprecyzować czy opisać, moi drodzy. Dzień otwarty Krakowskiego Forum Kultury, to akurat w sobotę od 12 do 15 będzie no, chyba głównie reklama związana, czy promocja tego, co Krakowskie Forum Kultury proponuje, to na Mikołajskiej 2. Natomiast w Hyde Parku, również w sobotę od 15 Heavy Pop Fest 2026, tam będzie między innymi możliwość wysłuchania Metro, Toń Mlecze i paru innych, jednym słowem dużo, głośno i w dodatku różnorodnie. W Gwarku w sobotę o 19.30 Maja Sum i Adrian Lorraine, jednym słowem tak sympatycznie, stylistycznie się oczywiście porobi. Dodatkowo, jakby co, to możemy już się przerzucić później na spowiedź podrywacza. To akurat taka muzyczna spowiedź w Teatrze Loch Camelot na Świętego Tomasza o 20.00 również na sobotę. Jeżeli chodzi o koncertowe takie miejsca bardzo wyraziste, czyli Centrum Kongresowe ICE, to na niedzielę na 18.00 Ray Wilson, Genesis Classic, czyli w tym momencie muzyka grupy Genesis będzie do wysłuchania i prezentacji. W Pałacu Radziwiłłów z kolei, to już jest na poniedziałek, podkreślam. Dobrze mówię poniedziałek, moi drodzy. Będzie Silent Music Festival, też chyba się może wam spodobać, a nie, niedziela, przepraszam bardzo, pomyliłem się. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, to tak, w Enceku również w niedzielę o 19.00 Nine Heroin. Album, powiedzmy symboliczna podróż do korzeni, czy się wam spodoba, inna sprawa. W Hyde Parku na 29, to już jest wtorek z całą pewnością, Einar Solberg i Royal Sorrow, tudzież jeszcze pojawi się tam chyba jeszcze ktoś. W każdym razie możecie się tam w ciemno wybierać, bo od 19.30 będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo sympatyczny koncert. No i uwaga, co prawda miałem nie wychodzić tak daleko, ale jeszcze na środę wam zapowiadam, moi drodzy, koncert, który rozegra się w Centrum Kongresowym ICE o godzinie 19.00, a tam uwaga, Garou się pojawi, czyli The Best Of, będą największe przeboje. Warto się tam po prostu wybrać, wysłuchać, bo będzie się na pewno dużo, dużo pięknej muzyki rozgrywało, a zapewniam, że jest cała masa utworów, które mogą się wam akurat spodobać. No dobra, mamy to już troszeczkę za sobą, w związku z tym gramy chyba.

No i przechodzimy do propozycji filmowych, moi drodzy. Nie wiem, czy pamiętacie, dawno, dawno temu, co pamiętają chyba tylko najstarsi słuchacze, była taka bajka Zaczarowany Ołówek. Animacja oczywiście w polskiej wersji kinowej też się zdarzało. Natomiast mówię o tym, bo zaczynam od filmu, który no, w jakimś stopniu no, ma pewien element wspólny, moi drodzy. Przede wszystkim, nie, no dwa elementy wspólne. Po pierwsze, jest to raczej dla młodych widzów, bardzo młodych widzów przeznaczone. Po drugie, jest czarodziejskie pisadło tutaj występujące. Generalnie animacja belgijsko-francuska pod tytułem, uwaga, uwaga, Luna i rozgadana świnka, a mamy tutaj pewną, no prawie, że nastoletnią, prawie, podkreślam, fankę serii książek o superbohaterach walczących o środowisko i ona właśnie otrzymuje magiczne pióro od tajemniczego autora książek. Jednym słowem, moi drodzy, jest to zaczarowane pisadło. Co z tego wyjdzie? No cóż, trzeba obejrzeć, będziecie wiedzieli, moi drodzy. Kolejna propozycja dla młodszych widzów raczej, komedia, jak Bert to wszystko ogarnie. Mamy tutaj no, dylemat, bardzo wielki dylemat, produkcja szwedzka zresztą. Mamy dwóch nastolatków, odbywają oni szkolne praktyki, no i zakochują się w tej samej dziewczynie. Na szczęście, jak rozumiem, mowa tutaj jest raczej o osobach, no powiedzmy, zbliżonych rasowo, w związku z tym raczej sztylety i inne rzeczy nie wejdą w grę, ale oczywiście pośmiać się, chociaż z drugiej strony śmiać się, że tak powiem, z sensowych kłopotów innych. No cóż. Można i tak, ale myślę, że komedia nie bez kozery o tym jest, no bo to w końcu ma być na wesoło. Kolejny film, tym razem absolutnie nie na wesoło, ogranicza się tylko do stwierdzenia, że komedio-horror, moi drodzy, amerykański zresztą, pod tytułem Martwe Zło 2. Mamy Asha i jego dziewczynę oczywiście, którzy podczas pobytu w leśnej chacie budzą złe moce. Takie trochę śmiesznawe złe moce, no ale to mimo wszystko złe moce, także o tyle się ograniczę. Kolejny film, czyli Avengers, koniec gry. Znowu wracamy do, uwaga, uwaga, komiksowa, czyli świat Marvela, jakby nie było. Mamy bohaterów Avengersów, którzy, no cóż, stawiają do walki, bo połowa życia we wszechświecie została przez Thanosa wymazona, a oni starają się zrobić wszystko, co konieczne, aby pokonać szalonego tytana, no i oczywiście uratować tą drugą połowę życia. W obsadzie Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson i Jeremy Renner. Jednym słowem, tutaj chyba bez zmian, moi drodzy. Aha, Josh Brolin jeszcze w tle się przewija, czy Bradley Cooper. O tym chyba też należałoby wspomnieć. No, komiksowo, jednym słowem, dużo, szybko, mocno. No i kolejny film, tym razem grecko-norwesko-polski, film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot. Mamy niedaleką przyszłość, moi drodzy, a światem rządzi wszechobecna sztuczna inteligencja zwana głową, która kontroluje władzę, bezpieczeństwo, komunikację i rozrywkę. No i tak na okrągło, moi drodzy. W sumie kryminał, thriller, fantastyka w jednym. Ma to troszeczkę, że tak powiem, nas postraszyć, a biorąc pod uwagę, że jakiś spec od sztucznej inteligencji niedawno powiedział, że no jeszcze trochę, no nie dalej jak pół roku, rok, no to sztuczna inteligencja pokaże, co potrafi i po prostu powie, żebyśmy się wszyscy, że tak powiem, od niej, od tego. No ale to jakby inna bajka. No i myślę, że jest to akurat film, który w jakimś stopniu próbuje nas na to przygotować, a może przekazać pewną formę wizji, jak to może wyglądać. No i ostatnia propozycja filmowa, W sercu dziczy, dramat przygodowy jak najbardziej, amerykański też jak najbardziej, David Ayer za kamerą i reżyserią. A ja dodam jeszcze, że w roli głównej, uwaga, uwaga, a w zasadzie rola głównych, przede wszystkim Brad Pitt, moi drodzy.
Gdzieś tam w tle jeszcze J.K. Simmons się również przewija, także a film, no cóż, film przede wszystkim koncentruje się na właśnie Bradzie Picie, ze względu na to, że jest na pierwszym planie. Mamy tutaj katastrofę lotniczą i tam oficer sił specjalnych razem ze swoim psem zostają uwięzieni w głębi alaskańskiej dziczy i muszą walczyć o przetrwanie. Jednym słowem, moi drodzy, człowiek i pies, no cóż, na pewno sobie poradzą, a jak bardzo, to musicie obejrzeć, bo efektów podobno jest tam co niemiara, także możecie się do tego przygotować bardzo, ale to bardzo mocno. No i tak przy okazji Killing Fields chyba w sam raz będzie pasowało.

No i przechodzimy do serwisów streamingowych, a skoro tak, no to podpowiem jeszcze, że tak, HBO na początek, HBO Max, a skoro tak, to uwaga, uwaga, uwaga, dzisiaj syrena i głos Shirley Beatty się pojawiało, dodatkowo jeszcze porwanie Arabeli i Zion. Natomiast zwracam uwagę na jutro. Z reguły to rzadziej podkreślam akurat filmy muzyczne, ale Queen Rock Montreal bez komentarza. Legendarny koncert grupy Queen w Montrealu bodajże z 1981 roku, także warto o tym pamiętać. Natomiast dodatkowo jeszcze było sobie kłamstwo i raport. Natomiast na piątek zapowiedziano pierwszy odcinek Paolo, jak i również Four Block, początek, też pierwszy odcinek. No i trzeci sezon 90 dni The Last Resort, też pierwszy odcinek. Dobry Duch, Sekrety Opus Dei. O, właśnie, Opus Dei, jeżeli oglądaliście filmy, w których akurat to stowarzyszenie niby się pojawiało, no to macie szansę pierwsze trzy odcinki obejrzeć, no i coś więcej dowiedzieć się oczywiście o Opus Dei. Dodatkowo jeszcze Budka z przekąskami i Do szpiku kości, tudzież Czas kruka, to akurat troszeczkę ciemniejszy tytuł. Dlaczego chciałem mówić wam o Paolo? Tak sobie próbuję w tym momencie na szybko powiedzieć. Mamy tutaj człowieka z klasy robotniczej, który wkracza w życie Teofana, wschodzącej gwiazdy polityki. Jednym słowem, takie pogodzenie ognia z ogniem. Nie, ognia z wodą, może tak. Na sobotę Mocotykliści i Omaha, natomiast w niedzielę Nowa Szlangowska, pierwszy odcinek. Ostre Wsięcie, 13 sezon, pierwszy odcinek. Jestem z Polski, 18 odcinek, pierwszy od 18 sezon, pierwszy odcinek. Moi drodzy, to HBO Max tylko, a my przecież dochodzimy do następnych. Czyli idąc po kolei, teraz Disney Plus, moi drodzy. Przypominam, że jest nowy odcinek Mandaloriana i Grogu. Wersja filmowa już jest dostępna oczywiście od jakiegoś czasu, także możecie sobie pozwolić na obejrzenie tego na Disneyu oczywiście. Dodatkowo Krwawe Miasto, polecam serial nowy, on jest już od paru dni, ale myślę, że warto o nim pamiętać, się do tego przestawić. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, które mogą być no powiedzmy oczekiwane nawet, to podpowiem, że od dzisiaj Toy Story 5 jest na Disneyu do obejrzenia, także możecie już się do tego mocno przyłożyć. Dodatkowo jeszcze Tajemnicze Słonie Angolii, to będzie od pojutrze, od piątku dostępne. No i Górnicy Chile, czyli Wyścig z Czasem, to jest od 26, czyli od niedzieli, nie, od soboty, moi drodzy. Chodzi tam o wypadek w kopalni, w którym akurat zostali uwięzieni na dole górnicy, no i ruszyła akcja, która miała na celu ich uwolnienie. No i jeszcze jedno, od 30 września, czyli od przyszłej środy, Jachty Marzeń Monako i Rekrut, siódmy sezon, moi drodzy, siódmy sezon Rekruta. Jakby co, to na FX-ie chyba leci w tej chwili, także możecie też sobie pooglądać, jakby co. Jeżeli chodzi o propozycje Netflixowskie, to ja zaczynam od propozycji licencyjnych. Mumia od 1 do 3 odcinki, znaczy odcinki Mumia 2 i Mumia 3. To będzie od niedzieli do obejrzenia na serwisach Netflixa licencyjnie. Również od niedzieli Irrutin Medical Dragon sezon drugi w całości. Natomiast od wtorku The Eagles, historia legendy. No tutaj akurat bez komentarzy, bardzo muzyczna propozycja. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to przypominam, że Lalka jest od tygodnia mniej więcej dostępna na Netflixie. Polecam do obejrzenia.
niekoniecznie po to, żeby krytykować czy się wykłócać, ale w każdym razie na pewno, żeby ewentualnie, no powiedzmy, mieć inne spojrzenie na lekturę niż tylko to, co wynikało z wcześniejszych ekranizacji, czy ewentualnie opisów. Hips Corpus to również od dzisiaj jest na serwisach Netflixa, jak i również Łąka, Złoty Los też. Od jutra Urojenia i Inny Świat, jak również Moi Smutni Zmarli. Natomiast jutro, czyli 25, Una Bomber i Ostatnia Zagadka, dodatkowo Steel Ball Run, czyli etapy 2-3, też do obejrzenia. Natomiast od wtorku Monoke, rozdział trzeci, czyli Klątwa Węża, jak również Lego One Piece, to również jest od wtorku do obejrzenia na serwisach Netflixa. No i tym sposobem w zasadzie zostało nam już chyba tylko, co nam zostało? A, tak, Amazon Prime. Natomiast podpowiem chyba tą ostatnią rzecz. Nie sprawdzałem dzisiaj, co nowego wrzucili, ale generalnie duży pakiet był jak zwykle na początku września. Powiem tyle, że Wielki Marty, oscarowa produkcja, walczyła o Oscary mężnie, dzielnie i Złote Globy i masę innych nagród oczywiście. To jest do obejrzenia jak najbardziej z Timothée Chalamet'em na ekranach komputerów, no, lub innych urządzeń, które podłączone są do serwisów Amazona. Król Dopalaczy to akurat polski element do obejrzenia, też od paru dni, jak i Pani Dobfire, doskonała rola z przebieranką oczywiście. Myślę, że tata, który chce się opiekować swoimi dziećmi, powinien ruszyć niejedno serce. Elf to akurat też od jakiegoś czasu do obejrzenia. Dodatkowo rzucam jeszcze, że Rodzina Adamsów w komplecie jest do obejrzenia. No i uwaga, Tomb Raider, ta starsza wersja do obejrzenia. No i moi drodzy, też oscarowe i dalej straszące, pomimo tego, że to jest 20 ileś tam lat. Milczenie owiec, moi drodzy, z młodziutką Judy Foster w roli głównej, też powinno wam to się spodobać. Carrie w komplecie, no i dodatkowo jeszcze Rain Man, też oscarowa produkcja. Dustin Hoffman, doskonała rola, moi drodzy, specyficznego, że tak powiem, człowieka, który zostaje zabrany przez młodszego brata, a okazuje się, że mają więcej wspólnego niż się temu pierwszemu wydawało. A, no i z takich rozrywkowych jeszcze Dama za burtą, moi drodzy. Film, w którym amnezja może zostać wykorzystana, że tak powiem, w zbożnym celu, a uczucie, jak się okazuje, nie wybiera. No i jeszcze Bunt na bunty, oczywiście do obejrzenia. No i jeszcze jedna propozycja, czyli Wściekły Byk i Garść Dynamitu. No to są akurat, no Wielka Ucieczka też oczywiście jest. Moi drodzy, tyle na Amazonie i zapewniam, że nie tylko tyle. Polecam do obejrzenia, warto oczywiście tam się ruszyć, bo prawdę mówiąc, największy problem to jest z wybraniem czegoś do obejrzenia, a później to już się jakoś kręci, moi drodzy. No dobra, i to jest chyba ten moment, kiedy powinienem wam zaproponować do wysłuchania jakiś utwór muzyczny oczywiście.

No i teraz przyszła kolejna propozycja filmu, które są do obejrzenia czy będą do obejrzenia również na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. A skoro tak, moi drodzy, dzisiaj o 22:00 wiecznie żywi, wiecznie śmieszni sami swoi, moi drodzy. Produkcja z 1967 roku. Myślę, że Karguli Pawlaków to można na okrągło oglądać, także nic dodać, nic ująć. Być może oznacza to, że w najbliższym czasie kontynuacja ta świeża akurat będzie do obejrzenia. Na stopklatce o 22:40 Wieczny student będzie do obejrzenia. Ja z rozrzewnieniem akurat podchodzę do tego tematu. Może aż tak rozrywkowego życia jak wspomniany tutaj nie prowadziłem, ale staż miałem chyba w studiowaniu dosyć długi mimo wszystko. Rytuał śmierci z kolei na Pulsie o 22:35 będzie do obejrzenia, także możecie się do tego w jakimś stopniu przymierzyć, a jakby nie, no to uwaga, Claudia Cardinale, Sekrety Gwiazdy, dokument na TVP Kultura o 23:30. Co prawda młodsi słuchacze, widzowie pewnie nie pamiętają tak dokładnie Claudii Cardinale, ale to była jedna z trzech największych europejskich div kina. No, może czterech oczywiście, jeżeli byśmy jeszcze kogoś tam dorzucili, ale na pewno na równi z Sofią Loren czy Brigitte Bardot. W każdym razie na pewno jedna z wielkich dam kina. To akurat TVP Kultura 23:30 dzisiaj oczywiście. Jeżeli chodzi o jutro wieczorem, to na Polsacie Złodziej Życia o 22:55 thriller, który może się spodobać. TVN z kolei będzie chciał was rozbawić, czyli będzie Miss Agent, komedia sensacyjna, Sandra Bullock w roli głównej. Ci, którzy chcieliby obejrzeć na przykład coś ostrzejszego, to uwaga, gotowy na wszystko. Taki thriller francusko-belgijski o pewnym wykidajle, który ma pecha akurat wyrzucić niewłaściwego człowieka z imprezy. Jeżeli chodzi o kolejne, to podpowiem, że na TVN7 jutro o 21:00 Wabank 2, czyli Riposta, będzie do obejrzenia. Może się spodobać. Natomiast z rzeczy takich, no powiedzmy ciekawszych czy trochę problematycznych, na TVP Kultura będzie o 23:20 jutro Różyczka do obejrzenia. Generalnie film, który troszeczkę zahacza o Pawła Jasienicę, a generalnie dziewczyna, która, no powiedzmy, jako agentka SB wmieszowywuje się, że tak powiem, w środowisko akademickie, no w czasach stalinowskich zresztą, także możemy tutaj akurat dobrze o tym wspomnieć, opowiedzieć. Namiętnie tam jest troszeczkę, no ale to inna bajka. Jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, to uwaga, po pierwsze Lucy, fantastyka bardzo mocna, zakładniczka dziewczyna, no i pewien narkotyk, który powoduje gwałtowne przemiany mózgu. San Andreas, czyli troszeczkę do postraszenia, wybuch wulkanów w Kalifornii, uskok San Andreas, w zasadzie kilka ekranizacji sprowadza się do tego samego. O 22:20 na stopklatce Sala Samobójców, Hater, polska produkcja sprzed paru lat, także można tutaj spokojnie się udać, bo jest to na pewno mocne i poruszające przy okazji. Ja tylko podrzucę, może godzina niewłaściwa w piątek, bo o 20:00, ale na TVN7 będzie La La Land do obejrzenia, także możecie się do tego bardzo, ale to bardzo mocno przygotować. Prawdę mówiąc, coś mi chodzi po głowie, czy przypadkiem o czymś nie zapomniałem. Jeżeli chodzi o
wiekowy program. Nie, chyba nie, przynajmniej nie te istotniejszych rzeczy. W każdym razie to akurat La La Land TVN7 o godzinie 20.00.

Można ewentualnie jeszcze troszeczkę podosypiać, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. Liga Potworów to o 7:00 będzie na TVN 7 do obejrzenia. Także możecie się do tego mocno przygotować, bo to, no, powiedzmy, troszeczkę czasu będzie. Natomiast przygody Kukubusia Puchatka z kolei będą do obejrzenia również animowane na Pulsie 2, to od 8:35. Jednym słowem, mamy tutaj naprawdę, naprawdę sympatyczne dla młodych widzów propozycje. Skoro tak, to 22:00 wieczorem już. Jason Statham, czyli jeden gniewny człowiek na Polsacie, o 22:00 do obejrzenia. Natomiast na TVN-ie Elvis, moi drodzy, całkiem świeża propozycja w sumie, bo ile? 3 lata temu? 3 lata temu było na ekranach kinowych. Doskonała produkcja z Tomem Hanksem w roli pułkownika. No to mamy tutaj naprawdę mocne wejście. A Elvis do obejrzenia na TVN-ie w sobotę o 21:35, także jest. Natomiast jak lubicie Quentina Tarantino, to Nienawistna ósemka będzie tuż 5 minut po północy na Stopklatce, czyli w nocy z soboty na niedzielę. I nie jest to jedyna propozycja do obejrzenia akurat wieczorową porą, no bo uwaga, TVN 7 o 22:25 proponuje Dune, część drugą, moi drodzy. Duna część trzecia w kinach w grudniu, w związku z tym możecie się przygotować, a z tego, co mi się wydaje, to jest taka wersja troszeczkę rozszerzona, w związku z tym naprawdę ogląda się dobrze. Natomiast uprzedzam, powinienem chyba uprzedzić, że musicie sobie troszeczkę czasu zarezerwować, bo potrwa to tak prawie 3 godziny. Jednym słowem, jest to troszeczkę czasu, który trzeba poświęcić. Ja, jeżeli wam się znudzi Duna, to o północy pewnego razu w Meksyku, czyli Desperado 2 będzie do obejrzenia. Jednym słowem, będzie troszeczkę takiej, powiedzmy, mocnej kultury. No i z ciekawostek TVP Kultura 22:45 KOS, czyli historia o Tadeuszu Kościuszce i jego czarnoskórym lokaju. To sobota, moi drodzy. Jeżeli chodzi o propozycje niedzielne, to znowu rozszerzamy oczywiście widełki, bo młodzi widzowie też mają swoje prawa. Jakby co, to Blue Bag, dramat obyczajowy o 7:25. Myślę, że się wam spodoba. Generalnie chodzi o niebieskiego grupera, taką rybę z rafy koralowej. Także do obejrzenia to 7:25 na TVN 7. A jeżeli to wam jeszcze nie wystarczy, no to myślę, że możemy jeszcze tutaj podpowiedzieć parę propozycji, które mogą zainteresować, na przykład na dokumencie Bocian Biały, czyli dokument o naszych bodźkach, też może się wam spodobać. Jeżeli chodzi o propozycje filmowe, już oczywiście te bardziej wieczorne, to, moi drodzy, tak, na Polsacie 22:40 Erin Brockovich, doskonała Pretty Woman kiedyś, a później oczywiście dalej doskonała aktorka. Jeżeli chodzi o TVN, to Rozwodnicy o 21:25, czyli komediodramat, też chyba może się wam to spodobać. Pocałunek śmierci to o 22:50, kryminał na Stopklatce, też chyba dla wybranych. Natomiast z klasyków Puls 2, moi drodzy, 21:55 w niedzielę, Polowanie na czerwony październik. Z ekranizacji Toma Clancy'ego, moja ulubiona, najlepiej się to ogląda, prawdę mówiąc, także polecam. Godziny Szczytu to tak sensacja, i to bardziej o aspekcie komediowym, na TVN 7 o godzinie 22:35. Natomiast Świat w płomieniach o 21:00 na Super Polsacie. No i jeszcze jedna propozycja, która na pewno może się spodobać waszym zainteresowaniem.

Mówiłem dzisiaj o nowym filmie Brada Pitta, który się pojawi w piątek na ekranach kinowych. Natomiast na Kulturze w niedzielę wieczorem o 20:00 możecie obejrzeć ponownie 7 lat w Tybecie. Film no, oczywiście ma swoje lata, bo to jest 30. Lada moment mu strzeli, ale myślę, że dalej jest to film, który ogląda się naprawdę rewelacyjnie, doskonale i w ogóle. No i jeszcze jedna stawka. Jeżeli chodzi o propozycje na poniedziałek, no bo będzie o, znaczy w sumie to jest z poniedziałku na wtorek, bo 30 minut po północy będzie Pulp Fiction 94 roku do obejrzenia. Klasyk w wykonaniu Tarantino, także nie ma tutaj chyba nic dodać, nic ująć. Po prostu trzeba to obejrzeć. Jakby co do czego, to 7 lat w Tybecie będzie powtarzane również na TVP Kultura o 22 z minutami właśnie w poniedziałek, także macie tutaj ewentualne te pole manewru. Pora chyba coś zagrać, nie?

No tak, i to jest chyba ten moment, w którym powinienem zacząć się powoli, powoli, powoli żegnać, moi drodzy, no bo nasz program dzisiaj dobiega do końca. Ale zanim to nastąpi, no to przypominam wam o Nocy Naukowców, która będzie miała miejsce już w najbliższy piątek, nominalnie od godziny 18-17 na Politechnice Krakowskiej. Bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo atrakcji zarówno na Warszawskiej, na Wydziale Architektury, na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziale Inżynierii i elektrycznej i komputerowej, tudzież w GIL-u, no także sporo tego, no i na mechanicznym całe multum atrakcji, moi drodzy. Także jest o czym mówić. To tak dla przypomnienia. Natomiast ja również przypominam, że jakby co do czego, to mamy wolne miejsca do pracy, działalności w ramach nowinek, czyli jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w realizacji programów, w prowadzeniu programów, oczywiście serdecznie was zapraszam do kontaktu. To tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia bieżące. Ja jeszcze, przypominam, www.nowinki.pl. To jest miejsce, gdzie nowinek można po prostu słuchać jutro poranek, czyli Kultywator o godzinie 9, wieczorem o 21, Inżynierskie Historie, to tak autorsko oczywiście podpowiadam. To jutro, a dzisiaj, moi drodzy, do usłyszenia, żegnam was serdecznie, cieplutkiej i spokojnej nocy wam życzę. No a na koniec, moi drodzy, mówiłem, że Garu będzie występował w Krakowie, to jest właśnie ten moment, w którym proponuję akurat wysłuchanie jego piosenki. Pa, cześć!

처음에 보시는

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj czwartek, 24 dzień września i 267 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Gerard i Gerarda, ale także Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Tomir, Amata, Pafnucy, Kolumba i Pacyfik. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Morza, ale także Dzień Stylistów Rzęs. No nie wiem, może fale też jakoś to stylizują. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mogę wam powiedzieć tak. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj o 19 w klubie Gwarek Dom Zły koncertować będzie. Natomiast jeżeli wolibyście zaplanować coś sobie na nadchodzący weekend, to podpowiem, że po pierwsze, krakowska inauguracja studencka w kwadracie będzie o 21, to jutro. Natomiast jeżeli wolicie muzyczne otwarcie, to w piątek o 21 ATB koncertować będzie w klubie Studio. Oczywiście serdecznie was zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla was propozycję no troszeczkę zaskakującą może, bo chcę wam zaproponować komiks w wydaniu filmowym, czyli Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Film, no cóż, w którym nasz bohater jest już dorosły, żyje samotnie, natomiast od czasu do czasu no, trafiają mu się wspominki tych, których kochał, ale trafia również na to, że przestępczość jest godna potępienia i zniszczenia, co też czyni. A tak przy okazji, film możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o 16.35, jeżeli to wam pasuje. A jak mniej, to podpowiem, że również w piątek o godzinie 16.20 dla odmiany, także pora dosyć zbliżona. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, przede wszystkim chciałbym was uczulić i zaprosić oczywiście na jutro na Politechnikę Krakowską, bo nie tylko co prawda na Politechnice, ale na Politechnice najciekawiej będzie Noc Naukowców, w której aż 7 wydziałów politechnicznych przygotowało różne atrakcje. Ja tylko chciałbym uczulić na to, że na niektóre atrakcje, na przykład pokaz jazdy symulatorem tramwaju NGT6 jest na przykład wymagający rejestracji, jak również parę innych takich wydarzeń, które no powiedzmy mają ograniczenia przepustowości, jeżeli chodzi o ludzi. Natomiast generalnie naprawdę dużo dziać się będzie, bo to i na Mechanicznym, i na Warszawskiej, jednym słowem, Noc Naukowców na Politechnice Krakowskiej już jutro od godziny 18, a w niektórych przypadkach nawet nieco wcześniej, bo od 17. No cóż, moi drodzy, ja zapraszam ze swej strony jak najgoręcej, bo naprawdę zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawe wydarzenie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko już jest czytelne, jasne, głośne, no bo to już po naszej stronie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka newsów, czyli po pierwsze, jeżeli jest wśród was ktoś, to chciałby spróbować swoich sił w realizacji, prowadzeniu programów radiowych, zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez adres mailowy nowinki@pke.pl. Ewentualnie oczywiście zapraszam do lokalu radia, czyli Skarżyńskiego 7DS3 Parter w trakcie trwania audycji wieczornych głównie. A co za tym idzie, moi drodzy, zapraszam do współpracy. Natomiast jeżeli chodzi o słuchanie, to powiem, że jutro, poranek tuż po godzinie 9, również jutro, ale wieczorem będzie o 21 herbatka na naszej antenie. No nie kolidować będzie na pewno z Nocą Naukowców. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 inżynierskie historie, na które was serdecznie już w tej chwili zapraszam.

0: Oh, yes,
1: Matt.
0: Yes,
1: thank you.
2: Матери. Твоя кола, зря, ну!

mamy dzisiaj czwartek, 24 dzień września i 267 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Gerard i Gerarda, ale także Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Tomir, Amata, Pafnucy, Kolumba i Pacyfik. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Morza, ale także Dzień Stylistów Rzęs. No nie wiem, może fale też jakoś to stylizują. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mogę wam powiedzieć tak. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj o 19:00 w klubie Gwarek Dom Zły koncertować będzie. Natomiast jeżeli wolibyście zaplanować coś sobie na nadchodzący weekend, to podpowiem, że po pierwsze, krakowska inauguracja studencka w kwadracie będzie o 21:00, to jutro. Natomiast jeżeli wolicie muzyczne otwarcie, to w piątek o 21:00 ATB koncertować będzie w klubie Studio. Oczywiście serdecznie was zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla was propozycję no troszeczkę zaskakującą może, bo chcę wam zaproponować komiks w wydaniu filmowym, czyli Spider-Man całkiem nowy dzień. Film, no cóż, w którym nasz bohater jest już dorosły, żyje samotnie, natomiast od czasu do czasu no, trafiają mu się wspominki tych, których kochał, ale trafia również na to, że przestępczość jest godna potępienia i zniszczenia, co też czyni. A tak przy okazji, film możecie obejrzeć w multikinie dzisiaj o 16:35, jeżeli to wam pasuje. A jak mniej, to podpowiem, że również w piątek o godzinie 16:20 dla odmiany, także pora dosyć zbliżona. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, przede wszystkim chciałbym was uczulić i zaprosić oczywiście na jutro na Politechnikę Krakowską, bo nie tylko co prawda na Politechnice, ale na Politechnice najciekawiej będzie Noc Naukowców, w której aż 7 wydziałów politechnicznych przygotowało różne atrakcje. Ja tylko chciałbym uczulić na to, że na niektóre atrakcje, na przykład pokaz jazdy symulatorem tramwaju NGT6 jest na przykład wymagający rejestracji, jak również parę innych takich wydarzeń, które no powiedzmy mają ograniczenia przepustowości, jeżeli chodzi o ludzi. Natomiast generalnie naprawdę dużo dziać się będzie, bo to i na Mechanicznym, i na Warszawskiej, jednym słowem, Noc Naukowców na Politechnice Krakowskiej już jutro od godziny 18:00, a w niektórych przypadkach nawet nieco wcześniej, bo od 17:00. No cóż, moi drodzy, ja zapraszam ze swej strony jak najgoręcej, bo naprawdę zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawe wydarzenie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko już jest czytelne, jasne, głośne. No bo to już po naszej stronie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka newsów, czyli po pierwsze, jeżeli jest wśród was ktoś, kto chciałby spróbować swoich sił w realizacji, prowadzeniu programów radiowych, zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez adres mailowy nowinki@pkedu.pl. Ewentualnie oczywiście zapraszam do lokalu radia, czyli Skarżyńskiego 7DS3 Parter w trakcie trwania audycji wieczornych głównie. A co za tym idzie, moi drodzy, zapraszam do współpracy. Natomiast jeżeli chodzi o słuchanie, to powiem, że jutro, poranek tuż po godzinie 9:00, również jutro, ale wieczorem będzie o 21:00 herbatka na naszej antenie. No nie kolidować będzie na pewno z Nocą Naukowców. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które was serdecznie już w tej chwili zapraszam.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

No i od czego by tu zacząć? To pewnie od dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie na antenie Radia Nowinki, a dzisiejszy program przygotowuje i zrealizuje dla was Tomasz Kapuśniak. Witam się z wami serdecznie, a skoro tak, no to moi drodzy, co dzisiaj w programie? No na pewno będzie troszeczkę szczegółów odnośnie Małopolskiej Nocy Naukowców, która akurat no, jest koordynowana w jakimś stopniu przez Centrum Nauki Cogiteon, no tak po sąsiedztwie akademików, ale koncentrować się oczywiście będziemy na wydarzeniach proponowanych, organizowanych przez Politechnikę Krakowską oczywiście. Będzie również o wydarzeniach kulturalnych, no poza nocą naukowców oczywiście, chociaż to naukowe wydarzenie chyba bardziej można by traktować. Będzie również o premierach filmów na nadchodzący weekend, to jedna sprawa. O prognozach pogody nie będzie, to wstrzymujemy się. Będzie natomiast na pewno również o propozycjach serwisów streamingowych, no i będzie, jakżeżby inaczej, również propozycje filmów, które są do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jednym słowem, moi drodzy, w zasadzie program standardowo, jak zwykle, nie będzie tutaj chyba jakichś drastycznych odchyleń, no i oczywiście powinienem chyba jeszcze dorzucić jedną istotną sprawę, a mianowicie to, że ni mniej, ni więcej, moi drodzy, ale będzie również coś niecoś grało. W związku z tym, żeby nie być gołosłownym, to ja mam propozycję, żebyśmy sobie zagrali. A na początek Sabaton będzie nas zabawiał, grał i śpiewał. Oj, będzie!

Tak, moi drodzy, musiałem przełknąć i herbatę, i parę innych łyków śliny. No bo będę miał sporo do powiedzenia, no bo w końcu program tegorocznej Nocy Naukowców jest naprawdę, naprawdę rozbudowany, a to mówię tylko o wydarzeniach, które dotyczą Politechniki Krakowskiej, bo naprawdę sporo tego jest, bardzo, ale to bardzo dużo. Dość powiedzieć, że chyba najwcześniej, tak jak przeglądałem, to o godzinie 17:00 start, czyli zbuduj swoje wakacyjne marzenia. To akurat propozycje do realizacji graficznej, oczywiście, na Wydziale Architektury na Warszawskiej 24 zresztą, a to sala numer 6 Wydziału Architektury. Teraz od razu pokaz jazdy symulatora tramwaju NGT6, to na Wydziale Mechanicznym. Wejście od 18 po 15 minut, a w zasadzie co pół godziny wejście. I tam, no nie, w porywach nawet co 15 minut, moi drodzy. W każdym razie to Wydział Mechaniczny, sala J29. Lizard, pojazd dla osób poruszających się na wózkach. Prezentacje będą między budynkami J i K Wydziału Mechanicznego. Autonomiczne roboty mobilne, to jest w tym momencie sala E07C2. Jednym słowem, kilka sal, także będzie to porozrzucane. Hamownia silnikowa, czyli jak można wyznaczyć charakterystyki techniczne eksploatacyjne silnika spalinowego, także związane z ekologią. To od godziny 18:00 laboratorium silnikowe, budynek G na Mechanicznym. Wyścigowa pasja studentów, czyli elektryczne bolidy MP2 i MP3, to oczywiście Wydział Mechaniczny. Ściślej hala J33. Akademia Młodego Termodynamika, to sala, w zasadzie hala A638. Będzie, znaczy się, troszeczkę takich latających pokazów, jak rozumiem. Sekrety wodoodporności, to akurat sala K128 na Mechanicznym. Niebo nad Krakowem, Księżyc, Saturn i zaćmienia. Obserwacje na parkingu Wydziału Mechanicznego. No a to przy okazji jeszcze poza parkingiem będzie aula. Przy okazji jeszcze poza parkingiem będzie aula C04, natomiast no mam nadzieję, że pogoda w tym zakresie dopisze, no bo w innym przypadku będą obserwacje, że tak powiem, wirtualne. Hybrydowy bolid wodorowo-elektryczny, to również Wydział Mechaniczny między budynkami J i K. Jak na razie wszystkie wydarzenia od godziny 18 do 21.45, 22.00, także trzymajmy się tej wersji. Elektronika w ruchu, z kolei lokalizacja hala, sala K125, też na Mechanicznym. No i dlaczego chirurdzy muszą umieć szyć? To akurat będzie wymagało rejestracji, tak samo jak i między innymi symulator tramwaju, lokalizacja sala K127, wirtualne zagrożenie, czyli realne bezpieczeństwo, treningi na VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, hala A638, stacja kontroli pojazdów, czyli samochód pod lupą, to hala J31, również na Mechanicznym. Co baloniki mają wspólnego z rękawicami chirurgicznymi? Mechaniczny, sala K128, jak silne zęby ma wiewiórka, czyli tajemnica rozłupywania orzechów. Kiedyś

Śpiewano, że jagienka ewentualnie potrafi. Kiedyś śpiewano, że jagienka ewentualnie potrafi usiąść i że orzechy rozłupać, ale to już jest jakby inna bajka. To halas sala HK-126. Makieta stacji kolejowej Jodkowo, to akurat aula J29 na mechanicznym. Kolejny VL, czyli eksploracja świata bez granic, to sala J207. Robot humanoidalny, również na mechanicznym E07C2, jednym słowem, do obejrzenia. Dodatkowo jeszcze widzieć niewidzialne, to może Was zaintrygować. Sala C01, skanowanie światłem, sala C01, to oczywiście wspólne pokazy i fabryczne pomiary, również sala C01. Dodatkowo mierz laserem, C01, jakżeby inaczej. Fliperowy zawrót głowy w labiryncie emocji, tym razem sala B08, również mechaniczny, od pomysłu do wydruku, czyli 3D w akcji, moi drodzy. Sala A307, roboty podwodne, lokalizacja E07C łamane przez 1, to akurat dalej mechaniczny. Wirtualna rzeczywistość w przygotowaniu produkcji. B03, co to się zaprojektować w przyszłości, laboratorium mikrokontrolerów, koło naukowe mikrokontroler, to dla odmiany będzie na Warszawskiej 24 w budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w sali 208. Co jeszcze? Już przechodzimy dalej. Będzie również laboratorium projektowe systemów informatycznych, również na wieku, druk 3D w inżynierii produkcji, to akurat znowu mechaniczny, ciepło pod kontrolą, czyli jak współpracują nowoczesne systemy grzewcze. Hala laboratoryjna budynku E-Laboratorium E93, no to może być naprawdę intrygujące, no bo systemy grzewcze na topie, moi drodzy, za oknem trochę chłodno się zrobiło. Laboratorium odnawialnych źródeł energetyki na Warszawskiej 24, to jest sala 05, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Pokazy robotów na Warszawskiej 24, moi drodzy, w Galerii GIL, także to akurat chyba będzie najłatwiej trafić, tylko uwaga, pokazy robotów dla 8 osób, pokazy co 30 minut, rejestracji co prawda tutaj nie widzę, ale no kto wie, będzie kolejka. Wszystko płynie, czyli czym jest lepkość, to akurat Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, sala 129, Laboratorium Automatyki Budynkowej, to akurat Wydział Architektury, sala 202, Laboratorium Druku 3D, kolejne, tym razem na Wydziale Architektury, sala 203, Roboty Przemysłowe, to z kolei na mechanicznym, lokalizacja sala E09, Studio Piękna w Domu, akurat propozycja z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej, sala 638. No i uwaga, komora termowizyjna grawerowania, to akurat na mechanicznym, sala 10, Laboratorium Technik Wysokich Napięć, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, sala 010. To będzie oznaczało oczywiście troszeczkę piorunów i takich biegających linii. Druk 3D w akcji, to z kolei na Warszawskiej, Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej, malujemy inne światy. To z kolei Galeria GIL Was będzie zapraszała i to od godziny 17, podkreślam, bo jest to nieco wcześniejsza pora. Fraktale, czyli graficzna prezentacja chaosu, to Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej, Nanoświat, Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej, jak powstaje energia elektryczna od ciepła, wiatru i słońca do prądu, to akurat Wydział Mechaniczny, przestrzeń studentów między budynkami C i D, czyli w przewiązce którejś będzie to się odgrywało. Od słońca do wodoru, jak magazynować energię z OZE, również przewiązka między C i D na mechanicznym. Magia piany, od kropli do gigantów, to akurat na Warszawskiej 24 chemicy będą znowu Wam pokazywali, jak i również chemia czy magia, to akurat będzie, no myślę, i pytanie i odpowiedź w jednym, również na u chemików. W pajęczej sieci również chemia, laboratorium światła na Wydziale Inżynierii Technologii Chemicznej. No i co z

skrywają koła naukowe. To z kolei na Warszawskiej będzie czytelnia Galerii Gil udostępniona w całej rozciągłości. Dodatkowo pokazy VR to na Warszawskiej w Galerii Gil sala S3. No i skąd bierze się zimło, ocieple i chłodzeniu na co dzień i nie tylko, to w wydziale w budynku mechanicznego w auli A1 na mechanicznym. Wow, moi drodzy, ja już się nagadałem tyle, że ho-ho, w związku z tym chyba najwyższa pora, aby wam zapodać odrobinę muzyki, a za chwileczkę wracamy już do wydarzeń, no nazwijmy to stricte kulturalnych.

ten kornet czasami mnie prześladuje, moi drodzy, ale w sensie pozytywnym oczywiście, no bo jakżeż tu inaczej to ewentualnie można by skomentować. W sumie to przechodzimy do wydarzeń jak najbardziej koncertowo-kulturalnych, jednym słowem rozrywkowych. A skoro tak, no to Klub Kwadrat, moi drodzy. Wakacje już za nami, w związku z tym już w piątek w Klubie Kwadrat krakowska inauguracja studencka. To od godziny 21 będzie impreza, co się zowie na pewno. Dzień później, czyli na sobotę, Sunsfit, koncert piękny. Natomiast na 30, czyli przyszła śruba, Marduk i goście występować będą, A Day Over Europe. Jednym słowem, będzie ostro, głośno i naprawdę mocno. Jeżeli chodzi o Klub Studio, to dla odmiany w piątek ATB koncertować będzie, natomiast 26, dzień później w sobotę o godzinie 20 Peter Hamill będzie występował. Nie mylić z Markiem Hamillem, to jakby troszeczkę z mojej strony taka uwaga. Natomiast na przyszły czwartek dyskoteka będzie zaplanowana, także będzie się działo, moi drodzy. Oj, będzie się działo. Nawet bardziej niż się będzie działo, ale to już jest jakby troszeczkę inna para kaloszy. Tak na marginesie, zanim przeskoczymy, że tak powiem, poza tematy studenckie, to podpowiem, że już za niespełna 3 tygodnie 62. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, także już przygotujcie się, moi drodzy. A jeżeli chodzi o takie tematy no, studenckie, w pewnym sensie politechniczne, bo było dużo o Nocy Naukowców, natomiast ja chciałbym podpowiedzieć, że w poniedziałek kolejny wykład otwarty Politechniki Krakowskiej i Ekonomedu. Profesor Piotr Bielaczyc będzie opowiadał, a w zasadzie odpowiadał na pytania, kiedy chińskie samochody opanują rynki w Europie, USA i Azji. Wykład o 17, także myślę, że warto się tam wybrać, tym bardziej, że moderować całe wydarzenie będzie pan rektor. To tak dla wyjaśnienia. A wszystko to będzie w kotłowni, niemalże tradycyjnie. Jeżeli chodzi o inne wydarzenia związane z Politechniką, podpowiem jeszcze, że Dni Twierdzy Kraków odbywają się akurat od 19 września do 4 października, ogólnie rzecz ujmując. Natomiast na Politechnice, w Muzeum Politechniki Krakowskiej, będzie to 29 września, czyli we wtorek od godziny 16.30. Będzie tam historyczny spacer z przewodnikiem po dawnych koszarach 13 pułku piechoty na Kleparzu. No i będzie również zwiedzanie z przewodnikiem siedziby Muzeum Politechniki Krakowskiej, czyli budynku dawnego aresztu koszar arcyksięcia Rudolfa. No a przy okazji pamiętajcie o tym, że jest wystawa czasowa, nowa, czyli 50 lat tradycji kościuszkowskiej na Politechnice Krakowskiej, bo w tym roku obchodzimy 50-lecie nadania imienia Tadeusza Kościuszki Politechnice Krakowskiej, czyli naszej uczelni. Jeżeli chodzi o kwestie już bardziej koncertowe, rozrywkowe, że tak to powiem, jutro w klubie Gwarek Dom Zły koncertować będzie, warto o tym chyba pamiętać. Natomiast w Zaścianku pojutrze, w piątek o godzinie 19, Tenside, Aurora Highway i Sugar Spine, jednym słowem koncerty mocniejsze, ciemniejsze, ale warto o tym pamiętać. No i w Krzysztoforach również w piątek o 19 krakowski salon muzyczny. No wydarzenie, no powiedzmy, bardziej klasyczne, ale myślę, że też dla wielu się może to wydać przydatne. W Gwarku z kolei w piątek Pure Burden i Konstelacja, tu jest November Might, czyli będzie też koncert, no powiedzmy taki bardziej odjechany. A w Nowochódzkim Centrum Kultury Czereśnie Wśród Zwierząt, czyli muzyka rozrywkowa ze zwierzęcych bohaterów. No dobra.
jakoś tak chyba to można sprecyzować czy opisać.

Pisać, moi drodzy. Dzień otwarty Krakowskiego Forum Kultury, to akurat w sobotę od 12 do 15. Będzie chyba głównie reklama związana, czy promocja tego, co Krakowskie Forum Kultury proponuje, to na Mikołajskiej 2. Natomiast w Hyde Parku, również w sobotę od 15, Heavy Pop Fest 2026, tam będzie między innymi możliwość wysłuchania Metro, Toń Mlecze i paru innych, jednym słowem dużo, głośno i w dodatku różnorodnie. W Gwarku w sobotę o 19.30 Maja Sum i Adrian Lorraine, jednym słowem tak sympatycznie, stylistycznie się oczywiście porobi. Dodatkowo, jakby co, to możemy już się przerzucić później na spowiedź podrywacza. To akurat taka muzyczna spowiedź w Teatrze Loch Camelot na Świętego Tomasza o 20.00 również na sobotę. Jeżeli chodzi o koncertowe takie miejsca bardzo wyraziste, czyli Centrum Kongresowe ICE, to na niedzielę na 18.00 Ray Wilson, Genesis Classic, czyli w tym momencie muzyka grupy Genesis, będzie do wysłuchania i prezentacji. W Pałacu Radziwiłłów z kolei, to już jest na poniedziałek, podkreślam. Dobrze mówię poniedziałek, moi drodzy. Będzie Silent Music Festival, też chyba się może Wam spodobać, a nie, niedziela, przepraszam bardzo, pomyliłem się. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, to tak, w Enceku, również w niedzielę o 19.00 Nen Heroin. Album, powiedzmy, symboliczna podróż do korzeni. Czy się Wam spodoba, inna sprawa. W Hyde Parku na 29, to już jest wtorek z całą pewnością, Einar Solberg i Royal Sorrow, tudzież jeszcze pojawi się tam chyba jeszcze ktoś. W każdym razie możecie się tam w ciemno wybierać, bo od 19.30 będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo sympatyczny koncert. No i uwaga, co prawda miałem nie wychodzić tak daleko, ale jeszcze na środę Wam zapowiadam, moi drodzy, koncert, który rozegra się w Centrum Kongresowym ICE o godzinie 19.00, a tam uwaga, GARU się pojawi, czyli The Best Of, będą największe przeboje. Warto się tam po prostu wybrać, wysłuchać, bo będzie się na pewno dużo, dużo pięknej muzyki rozgrywało, a zapewniam, że jest cała masa utworów, które mogą się Wam akurat spodobać. No dobra, mamy to już troszeczkę za sobą, w związku z tym gramy chyba.

No i przechodzimy do propozycji filmowych, moi drodzy. Nie wiem, czy pamiętacie, dawno, dawno temu, co pamiętają chyba tylko najstarsi słuchacze, była taka bajka Zaczarowany Ołówek. Animacja oczywiście w polskiej wersji kinowej też się zdarzało. Natomiast mówię o tym, bo zaczynam od filmu, który no, w jakimś stopniu no, ma pewien element wspólny, moi drodzy. Przede wszystkim, nie, no dwa elementy wspólne. Po pierwsze, jest to raczej dla młodych widzów, bardzo młodych widzów przeznaczone. Po drugie, jest czarodziejskie pisadło tutaj występujące. Generalnie animacja belgijsko-francuska pod tytułem, uwaga, uwaga, Luna i rozgadana świnka, a mamy tutaj pewną, no prawie, że nastoletnią, prawie, podkreślam, fankę serii książek o superbohaterach walczących o środowisko i ona właśnie otrzymuje magiczne pióro od tajemniczego autora książek. Jednym słowem, moi drodzy, jest to zaczarowane pisadło. Co z tego wyjdzie? No cóż, trzeba obejrzeć, będziecie wiedzieli, moi drodzy. Kolejna propozycja dla młodszych widzów raczej, komedia, jak Bert to wszystko ogarnie. Mamy tutaj no, dylemat, bardzo wielki dylemat, produkcja szwedzka zresztą. Mamy dwóch nastolatków, odbywają oni szkolne praktyki, no i zakochują się w tej samej dziewczynie. Na szczęście, jak rozumiem, mowa tutaj jest raczej o osobach, no powiedzmy, zbliżonych rasowo, w związku z tym raczej sztylety i inne rzeczy nie wejdą w grę, ale oczywiście pośmiać się, chociaż z drugiej strony śmiać się, że tak powiem, z sensowych kłopotów innych. No cóż. Można i tak, ale myślę, że komedia nie bez kozery o tym jest, no bo to w końcu ma być na wesoło. Kolejny film, tym razem absolutnie nie na wesoło, ogranicza się tylko do stwierdzenia, że komedio horror, moi drodzy, amerykański zresztą, pod tytułem Martwe Zło 2. Mamy Asha i jego dziewczynę oczywiście, którzy podczas pobytu w leśnej chacie budzą złe moce. Takie trochę śmiesznawe złe moce, no ale to mimo wszystko złe moce, także o tyle się ograniczę. Kolejny film, czyli Avengers, koniec gry. Znowu wracamy do, uwaga, uwaga, komiksowa, czyli świat Marvela, jakby nie było. Mamy bohaterów Avengersów, którzy, no cóż, stawiają do walki, bo połowa życia we wszechświecie została przez Thanosa wymazona, a oni starają się zrobić wszystko, co konieczne, aby pokonać szalonego tytana, no i oczywiście uratować tą drugą połowę życia. W obsadzie Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson i Jeremy Renner. Jednym słowem, tutaj chyba bez zmian, moi drodzy. Aha, Josh Brolin jeszcze w tle się przewija, czy Bradley Cooper. O tym chyba też należałoby wspomnieć. No, komiksowo, jednym słowem, dużo, szybko, mocno. No i kolejny film, tym razem grecko-norwesko-polski, film Agnieszki Smoczyńskiej, Hotspot. Mamy niedaleką przyszłość, moi drodzy, a światem rządzi wszechobecna sztuczna inteligencja zwana głową, która kontroluje władzę, bezpieczeństwo, komunikację i rozrywkę. No i tak na okrągło, moi drodzy. W sumie kryminał, thriller, fantastyka w jednym. Ma to troszeczkę, że tak powiem, nas postraszyć, a biorąc pod uwagę, że jakiś spec od sztucznej inteligencji niedawno powiedział, że no jeszcze trochę, no nie dalej jak pół roku, rok, no to sztuczna inteligencja pokaże, co potrafi i po prostu powie, żebyśmy się wszyscy, że tak powiem, od niej, od tego. No ale to jakby inna bajka. No i myślę, że jest to akurat film, który w jakimś stopniu próbuje nas na to przygotować, a może przekazać pewną formę wizji, jak to może wyglądać. No i ostatnia propozycja filmowa, W sercu dziczy, dramat przygodowy jak najbardziej, amerykański też jak najbardziej, David Ayer za kamerą i reżyserią.
A ja dodam jeszcze, że w roli głównej, uwaga, uwaga, a w zasadzie rola głównych, przede wszystkim Brad Pitt, moi drodzy. Gdzieś tam w tle jeszcze J.K. Simmons się również przewija, także a film, no cóż, film przede wszystkim koncentruje się na właśnie Bradzie Picie, ze względu na to, że jest na pierwszym planie. Mamy tutaj katastrofę lotniczą i tam oficer sił specjalnych razem ze swoim psem zostają uwięzieni w głębi alaskańskiej dziczy i muszą walczyć o przetrwanie. Jednym słowem, moi drodzy, człowiek i pies, no cóż, na pewno sobie poradzą, a jak bardzo, to musicie obejrzeć, bo efektów podobno jest tam co niemiara, także możecie się do tego przygotować bardzo, ale to bardzo mocno. No i tak przy okazji Killing Fields chyba w sam raz będzie pasowało.

No i przechodzimy do serwisów streamingowych, a skoro tak, no to podpowiem jeszcze, że tak, HBO na początek, HBO Max, a skoro tak, to uwaga, dzisiaj syrena i głos Shirley Beatty się pojawiało, dodatkowo jeszcze porwanie Arabeli i Zion. Natomiast zwracam uwagę na jutro. Z reguły to rzadziej podkreślam akurat filmy muzyczne, ale Queen Rock Montreal bez komentarza. Legendarny koncert grupy Queen w Montrealu bodajże z 1981 roku, także warto o tym pamiętać. Natomiast dodatkowo jeszcze było sobie kłamstwo i raport. Natomiast na piątek zapowiedziano pierwszy odcinek Paolo, jak i również Four Block, początek, też pierwszy odcinek. No i trzeci sezon 90 dni The Last Resort, też pierwszy odcinek. Dobry Duch, Sekrety Opus Dei. O, właśnie, Opus Dei, jeżeli oglądaliście filmy, w których akurat to stowarzyszenie niby się pojawiało, no to macie szansę pierwsze trzy odcinki obejrzeć, no i coś więcej dowiedzieć się oczywiście o Opus Dei. Dodatkowo jeszcze Budka z przekąskami do szpiku kości, tudzież Czas Kruka, to akurat troszeczkę ciemniejszy tytuł. Dlaczego chciałem mówić wam o Paolo? Tak sobie próbuję w tym momencie na szybko powiedzieć. Mamy tutaj człowieka z klasy robotniczej, który wkracza w życie Teofana, wschodzącej gwiazdy polityki, jednym słowem takie pogodzenie ognia z ogniem, nie, ognia z wodą, może tak. Na sobotę Moc tych liści i Omaha, natomiast w niedzielę Nowa Szlągowska, pierwszy odcinek, Ostre Wsięcie, 13 sezon, pierwszy odcinek, Jestem z Polski, 18 odcinek, pierwszy od 18 sezon, pierwszy odcinek, moi drodzy. To HBO Max tylko, a my przecież dochodzimy do następnych. Czyli idąc po kolei, teraz Disney Plus, moi drodzy. Przypominam, że jest nowy odcinek Mandaloriana i Grogu. Wersja filmowa już jest dostępna oczywiście od jakiegoś czasu, także możecie sobie pozwolić na obejrzenie tego na Disneyu oczywiście. Dodatkowo Krwawe Miasto, polecam serial nowy, on jest już od paru dni, ale myślę, że warto o nim pamiętać, się do tego przestawić. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, które mogą być no powiedzmy oczekiwane nawet, to podpowiem, że od dzisiaj Toy Story 5 jest na Disneyu do obejrzenia, także możecie już się do tego mocno przyłożyć. Dodatkowo jeszcze Tajemnicze Słonie Angolii, to będzie od pojutrze, od piątku dostępne. No i Górnicy Chile, czyli Wyścig z Czasem, to jest od 26, czyli od niedzieli, nie, od soboty, moi drodzy. Chodzi tam o wypadek w kopalni, w którym akurat zostali uwięzieni na dole górnicy, no i ruszyła akcja, która miała na celu ich uwolnienie. No i jeszcze jedno, od 30 września, czyli od przyszłej środy, Jachty Marzeń Monaco i Rekrut, siódmy sezon, moi drodzy, siódmy sezon Rekruta, jakby co, to na FX-ie chyba leci w tej chwili, także możecie też sobie pooglądać, jakby co. Jeżeli chodzi o propozycje Netflixowskie, to ja zaczynam od propozycji licencyjnych. Mumia od 1 do 3 odcinki, znaczy odcinki Mumia 2 i Mumia 3. To będzie od niedzieli do obejrzenia na serwisach Netflixa licencyjnie. Również od niedzieli Irrutin Medical Dragon sezon drugi w całości, natomiast od wtorku The Eagles, historia legendy, no tutaj akurat bez komentarzy, bardzo muzyczna propozycja. Jeżeli chodzi o produkcje własne, to przypominam, że Lalka jest od tygodnia mniej więcej dostępna na Netflixie, polecam do obejrzenia.
niekoniecznie po to, żeby krytykować czy się wykłócać, ale w każdym razie na pewno, żeby ewentualnie, no powiedzmy, mieć inne spojrzenie na lekturę niż tylko to, co wynikało z wcześniejszych ekranizacji, czy ewentualnie opisów. Hips Corpus to również od dzisiaj jest na serwisach Netflixa, jak i również Łąka Złoty Los też. Od jutra Urojenia i Inny Świat, jak również Moi Smutni Zmarli. Natomiast jutro, czyli 25, Una Bomber i Ostatnia Zagadka, dodatkowo Steel Ball Run, czyli etapy 2 do 3 też do obejrzenia. Natomiast od wtorku Monoke, rozdział trzeci, czyli Klątwa Węża, jak również Lego One Piece, to również jest od wtorku do obejrzenia na serwisach Netflixa. No i tym sposobem w zasadzie zostało nam już chyba tylko, co nam zostało? A, tak, Amazon Prime. Natomiast podpowiem chyba tą ostatnią rzecz. Nie sprawdzałem dzisiaj, co nowego wrzucili, ale generalnie duży pakiet był jak zwykle na początku września. Powiem tyle, że Wielki Marty, oscarowa produkcja, walczyła o Oscary mężnie, dzielnie i Złote Globy i masę innych nagród oczywiście. To jest do obejrzenia jak najbardziej z Timothée Chalamet'em na ekranach komputerów, no, lub innych urządzeń, które podłączone są do serwisów Amazona. Król Dopalaczy to akurat polski element do obejrzenia, też od paru dni, jak i Pani Dobfire, doskonała rola z przebieranką oczywiście. Myślę, że tata, który chce się opiekować swoimi dziećmi, powinien ruszyć niejedno serce. Elf to akurat też od jakiegoś czasu do obejrzenia. Dodatkowo rzucam jeszcze, że Rodzina Adamsów w komplecie jest do obejrzenia. No i uwaga, Tomb Raider, ta starsza wersja do obejrzenia. No i moi drodzy, też oscarowe i dalej straszące, pomimo tego, że to jest 20 ileś tam lat. Milczenie owiec, moi drodzy, z młodziutką Judy Foster w roli głównej. Też powinno wam to się spodobać. Carrie w komplecie. No i dodatkowo jeszcze Rain Man, też oscarowa produkcja. Dustin Hoffman, doskonała rola, moi drodzy. Specyficznego, że tak powiem, człowieka, który zostaje zabrany przez młodszego brata, a okazuje się, że mają więcej wspólnego niż się temu pierwszemu wydawało. A, no i z takich rozrywkowych jeszcze Dama za burtą, moi drodzy. Film, w którym amnezja może zostać wykorzystana, że tak powiem, w zbożnym celu, a uczucie, jak się okazuje, nie wybiera. No i jeszcze Bunt na bąty, oczywiście do obejrzenia. No i jeszcze jedna propozycja, czyli Wściekły Byk i Garść Dynamitu. No to są akurat, Wielka Ucieczka też oczywiście jest. Moi drodzy, tyle na Amazonie i zapewniam, że nie tylko tyle. Polecam do obejrzenia, warto oczywiście tam się ruszyć, bo prawdę mówiąc, największy problem to jest z wybraniem czegoś do obejrzenia, a później to już się jakoś kręci, moi drodzy. No dobra, i to jest chyba ten moment, kiedy powinienem wam zaproponować do wysłuchania jakiś utwór muzyczny oczywiście.

No i teraz przyszła kolejna propozycja filmów, które są do obejrzenia na, czy będą do obejrzenia również na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. A skoro tak, moi drodzy, dzisiaj o 22:00 wiecznie żywi, wiecznie śmieszni sami swoi, moi drodzy. Produkcja z 1967 roku. Myślę, że Karguli i Pawlaków to można na okrągło oglądać, także nic dodać, nic ująć. Być może oznacza to, że w najbliższym czasie kontynuacja ta świeża akurat będzie do obejrzenia. Na stopklatce o 22:40 Wieczny student będzie do obejrzenia. Ja z rozrzewnieniem akurat podchodzę do tego tematu. Może aż tak rozrywkowego życia jak wspomniany tutaj nie prowadziłem, ale staż miałem chyba w studiowaniu dosyć długi mimo wszystko. Rytuał śmierci z kolei na Pulsie o 22:35 będzie do obejrzenia, także możecie się do tego w jakimś stopniu przymierzyć, a jakby nie, no to uwaga, Claudia Cardinale, Sekrety Gwiazdy, dokument na TVP Kultura o 23:30. Co prawda młodsi słuchacze, widzowie pewnie nie pamiętają tak dokładnie Claudii Cardinale, ale to była jedna z trzech największych europejskich div kina. No, może czterech oczywiście, jeżeli byśmy jeszcze kogoś tam dorzucili, ale na pewno na równi z Sofią Loren czy Brigitte Bardot. W każdym razie na pewno jedna z wielkich dam kina. To akurat TVP Kultura 23:30 dzisiaj oczywiście. Jeżeli chodzi o jutro wieczorem, to na Polsacie Złodziej Życia o 22:55 thriller, który może się spodobać. TVN z kolei będzie chciał was rozbawić, czyli będzie Miss Agent, komedia sensacyjna, Sandra Bullock w roli głównej. Ci, którzy chcieliby obejrzeć na przykład coś ostrzejszego, to uwaga, gotowy na wszystko. Taki thriller francusko-belgijski o pewnym wykidajle, który ma pecha akurat wyrzucić niewłaściwego człowieka z imprezy. Jeżeli chodzi o kolejne, to podpowiem, że na TVN7 jutro o 21:00 Wabank 2, czyli Riposta, będzie do obejrzenia. Może się spodobać. Natomiast z rzeczy takich, no powiedzmy ciekawszych czy trochę problematycznych, na TVP Kultura będzie o 23:20 jutro Różyczka do obejrzenia. Generalnie film, który troszeczkę zahacza o Pawła Jasienicę, a generalnie dziewczyna, która, no powiedzmy, jako agentka SB wmieszowywuje się, że tak powiem, w środowisko akademickie, no w czasach stalinowskich zresztą, także możemy tutaj akurat dobrze o tym wspomnieć, opowiedzieć. Namiętnie tam jest troszeczkę, no ale to inna bajka. Jeżeli chodzi o piątkowy wieczór, to uwaga, po pierwsze Lucy, fantastyka bardzo mocna, zakładniczka dziewczyna, no i pewien narkotyk, który powoduje gwałtowne przemiany mózgu. San Andreas, czyli troszeczkę do postraszenia, wybuch wulkanów w Kalifornii, uskok San Andreas, w zasadzie kilka ekranizacji sprowadza się do tego samego. O 22:20 na stopklatce Sala Samobójców, Hater, polska produkcja sprzed paru lat, także można tutaj spokojnie się udać, bo jest to na pewno mocne i poruszające przy okazji. Ja tylko podrzucę, może godzina niewłaściwa w piątek, bo o 20:00, ale na TVN7 będzie La La Land do obejrzenia, także możecie się do tego bardzo, ale to bardzo mocno przygotować. Prawdę mówiąc, coś mi chodzi po głowie, czy przypadkiem o czymś nie zapomniałem. Jeżeli chodzi o
fachowy program. Nie, chyba nie, przynajmniej nie te istotniejszych rzeczy. W każdym razie to akurat La La Land TVN7 o godzinie 20 do obejrzenia. Dla tych, którzy chcieliby, no powiedzmy, obejrzeć trochę klasyki, to Zaginiony w akcji z 1984 roku z Chuckiem Norrisem o 20 na TVP Historia będzie do obejrzenia, także także, moi drodzy, faktycznie jest o czym mówić i co oglądać. Teraz przerzucamy się na sobotę. Skoro sobota, to uwaga, od razu trochę rozszerzamy zakres czasowy, co wynika po prostu z tego, że są tacy, którzy, no powiedzmy, puszczają to, żeby to leciało i później można ewentualnie jeszcze troszeczkę podosypiać, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. Liga Potworów to o 7:00 będzie na TVN7 do obejrzenia, także możecie się do tego mocno przygotować, bo to, no powiedzmy, troszeczkę czasu będzie. Natomiast Przygody Kukubusia Puchatka z kolei będą do obejrzenia również animowane na Pulsie 2, to od 8:35. Jednym słowem, mamy tutaj naprawdę sympatyczne dla młodych widzów propozycje. Skoro tak, to 22 wieczorem już Jason Statham, czyli Jeden Gniewny Człowiek na Polsacie o 22 do obejrzenia. Natomiast na TVN-ie Elvis, moi drodzy, całkiem świeża propozycja w sumie, bo ile? 3 lata temu? 3 lata temu było na ekranach kinowych. Doskonała produkcja z Tomem Hanksem w roli pułkownika, no to mamy tutaj naprawdę mocne wejście, a Elvis do obejrzenia na TVN-ie w sobotę o 21:35, także jest. Natomiast jak lubicie Quentina Tarantino, to Nienawistna ósemka będzie tuż 5 minut po północy na stopklatce, czyli w nocy z soboty na niedzielę. I nie jest to jedyna propozycja do obejrzenia akurat wieczorową porą, no bo uwaga, TVN7 o 22:25 proponuje Dune część drugą, moi drodzy. Duna część trzecia w kinach w grudniu, w związku z tym możecie się przygotować, a z tego, co mi się wydaje, to jest taka wersja troszeczkę rozszerzona, w związku z tym naprawdę ogląda się dobrze. Natomiast uprzedzam, powinienem chyba uprzedzić, że musicie sobie troszeczkę czasu zarezerwować, bo potrwa to tak prawie 3 godziny. Jednym słowem, jest to troszeczkę czasu, który trzeba poświęcić. Ja, jeżeli wam się znudzi Duna, to o północy pewnego razu w Meksyku, czyli Desperado 2 będzie do obejrzenia. Jednym słowem, będzie troszeczkę takiej, no powiedzmy, mocnej kultury. No i z ciekawostek TVP Kultura 22:45 KOS, czyli historia o Tadeuszu Kościuszce i jego czarnoskórym lokaju. To sobota, moi drodzy. Jeżeli chodzi o propozycje niedzielne, to znowu rozszerzamy oczywiście widełki, no bo młodzi widzowie też mają swoje prawa. Jakby co, to Blueback, dramat obyczajowy o 7:25. Myślę, że się wam spodoba. Generalnie chodzi o niebieskiego grupera, taką rybę z rafy koralowej, także do obejrzenia to 7:25 na TVN7. A jeżeli to wam jeszcze nie wystarczy, no to myślę, że możemy jeszcze tutaj podpowiedzieć parę propozycji, które mogą zainteresować, na przykład na dokumencie Bocian Biały, czyli dokument o naszych bodźkach, też może się wam spodobać. Jeżeli chodzi o propozycje filmowe, już oczywiście te bardziej wieczorne, to moi drodzy, tak, na Polsacie 22:40 Erin Brockovich, doskonała Pretty Woman kiedyś, a później oczywiście dalej doskonała aktorka.
Jeżeli chodzi o TVN, to Rozwodnicy o 21.25, czyli komediodramat, też chyba może się Wam to spodobać. Pocałunek śmierci to 22.50, kryminał na stopklatce, też chyba dla wybranych. Natomiast z klasyków Puls 2, moi drodzy, 21.55 w niedzielę, Polowanie na czerwony październik. Z ekranizacji Toma Clancy'ego, moja ulubiona, najlepiej się to ogląda, prawdę mówiąc, także polecam. Godziny szczytu to tak sensacja, i to bardziej o aspekcie komediowym, na TVN 7 o godzinie 22.35. Natomiast Świat w płomieniach o 21.00 na Super Polsacie. No i jeszcze jedna propozycja, która na pewno może się spodobać Waszym zainteresowaniem. Mówiłem dzisiaj o nowym filmie Brada Pitta, który się pojawi w piątek na ekranach kinowych. Natomiast na Kulturze w niedzielę wieczorem o 20.00 możecie obejrzeć ponownie 7 lat w Tybecie. Film oczywiście ma swoje lata, bo to jest 30. lada moment mu strzeli, ale myślę, że dalej jest to film, który ogląda się naprawdę rewelacyjnie, doskonale i w ogóle. No i jeszcze jedna stawka. Jeżeli chodzi o propozycje na poniedziałek, no bo będzie o... Znaczy w sumie to jest z poniedziałku na wtorek, bo 30 minut po północy będzie Pulp Fiction 94 roku do obejrzenia. Klasyk w wykonaniu Tarantino, także nie ma tutaj chyba nic dodać, nic ująć. Po prostu trzeba to obejrzeć. Jakby co do czego, to 7 lat w Tybecie będzie powtarzane również na TVP Kultura o 22.00 z minutami właśnie w poniedziałek, także macie tutaj ewentualne te pole manewru. Pora chyba coś zagrać, nie?

No tak, i to jest chyba ten moment, w którym powinienem zacząć się powoli, powoli, powoli żegnać, moi drodzy, no bo nasz program dzisiaj dobiega do końca. Ale zanim to nastąpi, no to przypominam wam o Nocy Naukowców, która będzie miała miejsce już w najbliższy piątek, nominalnie od godziny 18-17 na Politechnice Krakowskiej. Bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo atrakcji zarówno na Warszawskiej, na Wydziale Architektury, na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziale Inżynierii i elektrycznej, i komputerowej, tudzież w Gilu, no także sporo tego, no i na mechanicznym całe multum atrakcji, moi drodzy. Także jest o czym mówić. To tak dla przypomnienia. Natomiast ja również przypominam, że jakby co do czego, to mamy wolne miejsca do pracy, działalności w ramach nowinek, czyli jeżeli chcielibyście spróbować swoich sił w realizacji programów, w prowadzeniu programów, oczywiście serdecznie was zapraszam do kontaktu. To tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia bieżące. Ja jeszcze, przypominam, www.nowinki.pl. To jest miejsce, gdzie nowinek można po prostu słuchać. Jutro poranek, czyli Kultywator o godzinie 9. Wieczorem o 21.00 Inżynierskie Historie. To tak autorsko oczywiście podpowiadam. To jutro, a dzisiaj, moi drodzy, do usłyszenia, żegnam was serdecznie, cieplutkiej i spokojnej nocy wam życzę. No a na koniec, moi drodzy, mówiłem, że Garu będzie występował w Krakowie, to jest właśnie ten moment, w którym proponuję akurat wysłuchanie jego piosenki. Pa, cześć.

żegnamy się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się.

się skrętem doszczętu i z duszy swej, by dobrodzieju nie zrobi nikt.

mamy dzisiaj czwartek, 24 dzień września i 267 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Gerard i Gerard, ale także Maria, Seweryn, Herman, Jaromir, Tomir, Amata, Pafnucy, Kolumba i Pacyfik. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Morza, ale także Dzień Stylistów Rzęs. No nie wiem, może fale też jakoś to stylizują. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to mogę wam powiedzieć tak. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj o 19:00 w klubie Gwarek Dom Zły koncertować będzie. Natomiast jeżeli wolibyście zaplanować coś sobie na nadchodzący weekend, to podpowiem, że po pierwsze, krakowska inauguracja studencka w kwadracie będzie o 21:00, to jutro. Natomiast jeżeli wolicie muzyczne otwarcie, to w piątek o 21:00 ATB koncertować będzie w klubie Studio. Oczywiście serdecznie was zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla was propozycję no troszeczkę zaskakującą może, bo chcę wam zaproponować komiks z wydaniem filmowym, czyli Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Film, no cóż, w którym nasz bohater jest już dorosły, żyje samotnie, natomiast od czasu do czasu no, trafiają mu się wspominki tych, których kochał, ale trafia również na to, że przestępczość jest godna potępienia i zniszczenia, co też czyni. A tak przy okazji, film możecie obejrzeć w Multikinie dzisiaj o 16:35, jeżeli to wam pasuje. A jak mniej, to podpowiem, że również w piątek o godzinie 16:20 dla odmiany, także pora dosyć zbliżona. No i informacje bieżące, skoro tak, no to moi drodzy, przede wszystkim chciałbym was uczulić i zaprosić oczywiście na jutro na Politechnikę Krakowską, bo nie tylko co prawda na Politechnice, ale na Politechnice najciekawiej będzie Noc Naukowców, w której aż 7 wydziałów politechnicznych przygotowało różne atrakcje. Ja tylko chciałbym uczulić na to, że na niektóre atrakcje, na przykład pokaz jazdy symulatorem tramwaju NGT6 jest na przykład wymagający rejestracji, jak również parę innych takich wydarzeń, które no powiedzmy mają ograniczenia przepustowości, jeżeli chodzi o ludzi. Natomiast generalnie naprawdę dużo dziać się będzie, bo to i na Mechanicznym, i na Warszawskiej, jednym słowem Noc Naukowców na Politechnice Krakowskiej już jutro od godziny 18:00, a w niektórych przypadkach nawet nieco wcześniej, bo od 17:00. No cóż, moi drodzy, ja zapraszam ze swej strony jak najgoręcej, bo naprawdę zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciekawe wydarzenie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio. No i w zasadzie wszystko już jest czytelne, jasne, głośne. No bo to już po naszej stronie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka newsów, czyli po pierwsze, jeżeli jest wśród was ktoś, kto chciałby spróbować swoich sił w realizacji, prowadzeniu programów radiowych, zapraszam serdecznie do kontaktu poprzez adres mailowy nowinki@pk.edu.pl. Ewentualnie oczywiście zapraszam do lokalu radia, czyli Skarżyńskiego 7DS3 Parter w trakcie trwania audycji wieczornych głównie. A co za tym idzie, moi drodzy, zapraszam do współpracy. Natomiast jeżeli chodzi o słuchanie, to powiem, że jutro, poranek tuż po godzinie 9:00, również jutro, ale wieczorem będzie o 21:00 herbatka na naszej antenie. No nie kolidować będzie na pewno z Nocą Naukowców. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które was serdecznie już w tej chwili zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. A witam Was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie temat wizualnie bardzo podniosły, moi drodzy, no bo tak jadąc sobie współcześnie drogami niejednokrotnie obudowanymi ekranami po obydwu stronach, w zasadzie jedynymi rzeczami, które rzucają się w oczy, poza oczywiście innymi pojazdami na tych pięknych autostradach, które nam pobudowano w ostatnich latach, no to są inne samochody, ale ekranów nie ma na przykład tam, gdzie wjeżdżamy na mosty. No i właśnie o mostach, moi drodzy, dzisiaj będzie mowa, no bo wbrew pozorom jest to temat długi, bardzo długi.

Czy zastanawialiście się, kiedy powstały pierwsze mosty? No cóż, zapewne pierwsze z nich to de facto ciężko by było nazwać mostami, chociaż taką funkcję pełniły, bo były to po prostu drzewa, które przewróciły się nad strumieniem, nad rzeką, ewentualnie były po prostu z premedytacją podkopane, podcięte, aby właśnie zapewnić ten

zamku, no nie, przepraszam, grodziska, które pozostało akurat niedaleko gniezda, moi drodzy, a wszystko dlatego, że właśnie tam było grodzisko. Grodzisko, które połączone było akurat z lądem stałym, z wyspy, właśnie takimi kładkami, mostami, które miały na celu właśnie doprowadzenie możliwości dojścia do siedziby zamieszkania bez konieczności płynięcia łódką, czółnem czy czymkolwiek innym. Zresztą tego typu rozwiązania były dosyć częste, ale nie zmienia to faktu, że w Anglii zachowały się tego typu konstrukcja, w zasadzie pozostałości tego typu konstrukcji, które liczą ileś tam tysięcy lat, a tutaj mówimy już o konstrukcjach jak najbardziej złożonych.

Właśnie, złożone konstrukcje, moi drodzy. Zastanawiałem się nad tym, które najdłużej zachowane mosty takie są zachowane. No i wychodzi mi na to, moi drodzy, że no jednak mosty łukowe, które zaczęto budować znacznie później, no okazały się chyba znacznie trwalsze, jeżeli chodzi o rozwiązania, no bo jak się okazuje, takich mostów łukowych na Peloponezie w Grecji możemy znaleźć no przynajmniej jeden, który jest użytkowany nawet do dzisiaj w zasadzie, ale pozostałości kilku też jak najbardziej się znajdują. Te mosty greckie, mosty hellenistyczne, były budowane około XIII wieku przed naszą erą, w związku z tym troszeczkę historii nam zostało, ale nie zmienia to faktu, że chyba dużo bardziej te mosty łukowe, różne w różnym wykonaniu, najbardziej kojarzą nam się chyba z okresem rzymskim, bo właśnie Rzymianie na łuku oparli większość swoich konstrukcji. No w końcu nie tylko mosty jako takie, czyli służące do transportu jako przedłużenie drogi, ale również te, które służyły do przeciągnięcia akweduktów, do prowadzenia wody. To coś, co zostało akurat jak najbardziej do naszych czasów zachowane. Zresztą takich mostów jest naprawdę cała masa, no bo dość powiedzieć, że możemy chyba spokojnie mówić o mostach, które zostały zachowane na przykład na rzece Tak. To chyba jeden z tych lepszych przykładów, które mogą nam się akurat przypomnieć. Są również mosty, które wiemy, że istniały. Zresztą chyba jednym z takich najbardziej znanych rzymskich mostów był most na Dunaju, który był wybudowany około

setnego roku naszej ery, a który miał służyć podbojowi Tracji przez cesarza Trajana. Miał on chyba do czasów niemalże współczesnych, chyba jednym z najdłuższych mostów, które były wybudowane, no bo pomimo tego, że most ten służył przez sto kilkadziesiąt lat, czyli no, można przyjąć, że około drugiej połowy III wieku przestał pełnić swoją funkcję, czyli uległ zniszczeniu, to jednak w pamięci został i do tej pory jest wspominany. Zresztą zostały zachowane również fragmenty tego mostu, po których możemy przechodzić. Swoją drogą, jednym z tych bardziej starych, leciwych mostów są mosty również w Chinach zachowane, które były konstrukcjami jak najbardziej kamiennymi. No, wcześniejsze nie przetrwały, to też trzeba przyznać. Zresztą okres walczących królestw to chyba zupełnie inna bajka. Ale kamienny most pochodzący z V-VI wieku naszej ery jak najbardziej są zachowane i do oglądania, moi drodzy. Zresztą same mosty oczywiście nie można zapominać, że stanowiły ten element architektury, który w naszej pamięci utrwalił się najbardziej. Zresztą jeżeli chodzi o właśnie ten most chiński, on jest kamienny, moi drodzy, natomiast te najbardziej znane, najdłużej funkcjonujące mosty postrzymskie są z betonu, no bo trzeba pamiętać o tym, że cement, który do produkcji betonu był wykorzystany, był używany w czasach rzymskich, ale później o nim zapomniano i wręcz ponownie odtworzono, że tak powiem, już w wiekach później niż średnich, bo w okresie oświecenia nawet trochę później. W każdym razie ta technologia betonowa właśnie wtedy zaczęła być dla nas jak najbardziej odnawialna, ale te mosty przetrwały, moi drodzy.

No tak, mówiliśmy o mostach betonowych, kamiennych i tak dalej. No, kamiennym mostem jest również chyba most, który najbardziej nam się chyba kojarzy, czyli most wybudowany od najbliższej nas chyba, czyli most Karola w Pradze, moi drodzy. Most piękny, most ozdobiony i który ma kilkaset ładnych lat historii. Zresztą nie można również zapominać o wielu innych, które powstawały w różnym okresie, a które stały się również symbolem poszczególnych miast, no bo w końcu czy Most Anioła, czy w Rzymie, czy ewentualnie Tower Bridge w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no to są akurat symbole, które jak najbardziej kojarzą się z danymi miastami. O, most Golden Gate w San Francisco, to są ewentualnie takie mosty, które od razu przywołując, przypominają nam się od razu konkretne miasta. Jednym słowem, miasto, miejsce, most, to coś, co jak najbardziej się ze sobą łączy.

No ale było już o mostach belkowych, było o mostach łukowych, moi drodzy. Natomiast powstały również mosty kratownicowe, które na pewnym etapie oczywiście zrewolucjonizowały same konstrukcje mostów. Były oczywiście również mosty tymczasowe, mosty pontonowe. No podobno budowane bardzo dawno, ale w naszej historiografii utrwaliło się, że dużym zaskoczeniem dla Krzyżaków było to, że taki most został spławiony z Krakowa wzdłuż Wisły i król Jagiełło przeprawił się przez Wisłę właśnie przez taki most, kompletnie zaskakując Krzyżaków. Natomiast nie można również zapominać o tym, że były również i mosty wiszące. Te mosty lignowe, które no, w pierwszej kolejności od razu przychodzą nam na myśl tereny Andów, te mosty andyjskie, które mają po nawet kilkaset metrów długości w niektórych przypadkach, chociaż w tej chwili chyba się już takie nie zachowały, ale umożliwiające przejście suchą nogą nad wielkimi, wielkimi, wielkimi kanionami czy dolinami rzecznymi. Jednym słowem, działo się. Swoją drogą taki przełom, jeżeli chodzi o konstrukcję mostów, nastąpił chyba pod koniec XVIII wieku, w czasach, kiedy to w początkach rewolucji przemysłowej w Anglii powstały pierwsze mosty żeliwne, czyli w tym momencie nad rzeką Severn, jeżeli dobrze pamiętam, to był ten pierwszy most żeliwny, który spowodował, że ta technologia trochę inaczej zaczęła wyglądać.

No i później pojawiły się oczywiście mosty, również kratownicowe, ale już na przykład nitowane, stalowe. No to był kolejny przełom technologiczny. Natomiast jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że mosty stalowe, ale nie nitowane, nie konstruowane w ten sposób, tylko spawane, to polski wymysł, bo pierwszy taki most powstał w latach 20. I co więcej, ciekawostka, moi drodzy, pomimo tego, że w miejscu tego mostu został wybudowany nowy most, który jest na jednej z głównych dróg polskich oczywiście, to ten pierwszy, stary, spawany most został przeniesiony w nieco inne miejsce, ale dalej go możemy oglądać. To jest właśnie ten przejaw polskiej historiografii, jeżeli chodzi o budowę mostów.

Ale jeżeli przeszliśmy już do polskiej historiografii, polskich mostów, no to nie można zapomnieć również o konstrukcjach, które z naszym krajem się kojarzą, no bo u nas, powiedzmy, przyjęło się, że przez całe dekady, całe lata podstawą konstrukcji było drewno. I nie ma się co tutaj wstydzić, bo te mosty drewniane były naprawdę piękne. Co prawda ten najdłuższy most drewniany funkcjonujący jeszcze do końca XX wieku, bo został rozebrany w 1999 roku, czyli most w Wyszogrodzie, miał 1300 metrów. Nomen omen był dłuższy od tego mostu na Dunaju, o którym wspomniałem wcześniej. W związku z tym też można o tym jak najbardziej wspominać. Zresztą ten most w Wyszogrodzie został zbudowany przez Niemców, ale później był wbudowany wielokrotnie, przebudowany również przez Polskę, przez Polaków. Jednym słowem był to most, który utrwalił nam się na pewno w naszej historii, bo było oczywiście bardzo, ale to bardzo pamiętny. Dodatkowo oczywiście nie można zapominać o całej masie innych mostów drewnianych, które u nas były budowane.

Dlaczego nie można o nich zapomnieć? No bo były to konstrukcje nad wyraz przemyślane i nad wyraz ciekawe, moi drodzy. Dość powiedzieć, że te polskie mosty drewniane, jakkolwiek by to nie zabrało, zabrzmiało, jakkolwiek by o nich nie mówić, niejednokrotnie okazywały się znacznie trwalsze, znacznie solidniejsze od budowanych mostów, budowanych w innej technologii. Dlaczego się tak działo? No cóż, moi drodzy, kwestia tradycji, kwestia odpowiedniego przygotowania i to wszystko akurat złożyło się na to, że te mosty wytrzymywały akurat wielkie napory kry, wytrzymywały wielkie rozlewiska, wytrzymywały naprawdę dużo, dużo, dużo czynników zewnętrznych, no bo po prostu ta tradycja powodowała, że dokładano kolejne elementy, czyli łamacze kry, dobudowano oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, dobierano odpowiednio materiały, odpowiednie gatunki drewna do poszczególnych elementów, aby te mosty trwały i były jak najdłużej funkcjonalne. Zresztą ja pamiętam jeszcze takie drobne mosty, no, których historia sięgała powiedzmy przełomu okresu międzywojennego, budowane już później, ale no, powiedzmy takich drogach mniej użytkowanych przetrwały w takiej postaci, że tak powiem, pierwotnej. Takim charakterystycznym punktem, który mógł zaskoczyć, to było to, że dojeżdżało się tam niejednokrotnie nową drogą, która była asfaltowana, ale przed samym mostem były kocie łby. I bynajmniej nie był to jakiś przejaw, że tak powiem, wstecznictwa i tak dalej. To było naprawdę bardzo przemyślane, bo wyobraźcie sobie, że właśnie te kocie łby powodowały, że wjeżdżając na ten most, oczywiście najpierw chodziło o pojazdy drewniane, ale później oczywiście również pojazdy mechaniczne. One po prostu podskakując, jadąc kołami po tych wybojach, obstukiwały się, z jednym słowem, na tych kamieniach zostawała wilgoć, w późniejszym okresie również sól. No i właśnie to powodowało, że te mosty po prostu były dłużej użyteczne. No i kres tych mostów nastąpił, moi drodzy, właśnie w okresie, kiedy zaczęto nagminnie używać sól do zabezpieczenia dróg i kiedy te kocie łby zniknęły przed początków, że tak powiem, główek mostowych i pojawiły się zwykłe drogi. No po prostu okazało się, że bez tego obtrzepywania tych elementów mokrych, sól, czy ewentualnie soli, wilgoci, czy innych rzeczy, no, okazywało się, że po prostu dużo tego wjeżdżało na most, no, a drewno niestety tego nie lubiło.

Mówiłem o polskich mostach, ale oczywiście nie można również zapomnieć o tych najbardziej znanych konstrukcjach. Mówiłem już o Golden Gate w San Francisco. To jest most, który przeszedł do historii, bo łączy dwa brzegi Zatoki San Francisco. Natomiast nie można również pominąć to, że mamy w tej chwili już mosty, które liczą niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. No, najczęściej akurat to mosty belkowe, które na przykład o Key West czy ewentualnie w Luizjanie miały po kilkadziesiąt kilometrów, ale były budowane z reguły, że tak powiem, na dosyć mocnej, podpartej przestrzeni. W Europie takim jednym z dłuższych mostów jest w tej chwili most łączący Danię ze Szwecją, no bo przez dłuższy czas tylko połączenia promowe, a w tej chwili możemy do Szwecji dojechać już oczywiście nie zsiadając oczywiście z samochodu i przejeżdżając jednym ciągiem. Najwyższy europejski most jest we Francji na jednej z autostrad, bo ma on kilkaset metrów wysokości, przejeżdża nad całą doliną. Niesamowita sprawa, wiatry też są potężne tam wiejące, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat naprawdę bardzo, ale to bardzo widowiskowa sprawa. A już te mosty, które łączą Wyspy Japońskie, nie dość, że ogromne, nie dość, że długie, no to jeszcze jedna podstawowa sprawa. Są to mosty, które wytrzymują również trzęsienia ziemi, co też należy jak najbardziej uwzględnić. A podobno są już plany budowy mostów znacznie dłuższych. No i to jest akurat punkt, w którym powinienem powiedzieć, że o mostach na pewno jeszcze będzie dużo mówione. Czy dużo? No, zobaczymy. Ale na pewno ciekawie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.